iPhone 7. Pyta czy zejdę, wyjdę, wejdę, nie, nie. Czy jestem sam, co robię potem i wyciąga rękę. Nie jestem sam, idę na bar, śmiechy tu mam.

0: Jeża poznasz po kolcach, mordo.
1: Jeże znamy najbardziej z ich kolców. A czy wiecie, że kolce jeża to tak naprawdę przekształcone włosy? Po urodzeniu ma ich około
2: 4-7.

0: dziary.
1: Synek, miałeś być odpowiedzialny.
0: Mamo, wiesz, że
2: jest rozpieszczonym dzieciakiem, co w dodatku papier i mam rzeczy poza rapem. Bez muzy popadam w depresję. Proszę już zrobić mi przejście.

0: Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Max.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z filtryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: To jest poranna gimnastyka z Shakirą. Daj, daj w RMF Max jeszcze przed godziną szóstą. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry,
0: siemaneczko.
1: Słuchajcie, powstał ranking najbardziej agresywnych kierowców. Najbardziej nerwowi okazuje się, że za kukiem są Włosi, a wiceliderami w tym zestawieniu są Brytyjczycy.
0: O proszę.
2: Akurat tutaj się nie dziwię. No, ciebie by nie wkurzało, jak jest kierownica po prawej stronie.

0: ten, który wie, jak poprawić humor o poranku, to jego Take Me Back. Ale my też wiemy, jak poprawić humor o poranku, we Wstawaj, Nie Udawaj. Czas na wasz ulubiony radiowy serial i powtórka z wczoraj.
1: Pierwszy radiowy serial o miłości.
2: Miłość jest krótkowzroczna.
1: Rich, trener personalny z Manchesteru, a tak naprawdę to spod Mrągowa, wykonał jeden z najważniejszych ruchów w życiu każdego współczesnego mężczyzny. Polubił zdjęcie Angie i to z wakacji 2016.
3: Ej, ej, Miska, Miska, ten typ z Manchesteru polubił moje zdjęcie. On mi się chyba chce oświadczyć.
0: Damn, o my Boże, jak to się odklikuje?

0: Taka przyjemna gitarka jeszcze przed godziną 6 w RMF Max to Lost Frequencies Reality.
1: Wiemy, że już wstaliście, wiemy, że już jesteście na nogach, więc ekipa RMF Max, teraz wszyscy robimy rzeczy, które zasługują na szacunek.
2: O, tak, no to dajcie znać. Co dzisiaj od samego rana zrobiliście i co zasługuje na taki, wiecie, konkretny szacun od RMF Max? Wstanie o 4 rano?
0: No nie, stary, no szacun. Mega szacun.
2: Naprawdę. Mega.
1: Jeżeli już zjadłeś śniadanie? Nie, no stara.
2: Szacun,
1: naprawdę, wow. Nagraj nam głosówkę, co już takiego zrobiłeś, co już takiego zrobiłaś, co zrobi ogromny szacun.
2: Messenger RMF Max, czekamy na głosówki, czekają też nagrody od RMF Max.

0: Powiemy z poważnych rzeczy.
1: Tak, na niby.
2: Ale ostatnio cała ekipa RMF Max zasługuje na ogromny szacunek. Przede wszystkim za to, że już wstaliście, także wielkie brawa.
0: Wielkie brawa.
2: Proszę, wielkie brawa dla tych wszystkich.
1: Juhu!
2: Ale tak samo o wielki szacun zasługują te wszystkie głosówki, które nam nagraliście na Messengera RMF Pięknie. Max, a tam się dzieją naprawdę niesamowite rzeczy.
3: Obudziłem się o 12:30 w nocy po to, by o 2:00 w nocy wyjechać w trasę.
2: Nie, no stary, szacun.
1: Turbo szacun.
2: Turbo szacun.
4: No witam. No ja już od godziny jestem na siłowni, także nie wiem, czy to szacun.
0: O, no jak jak nie szacun.
2: Jak ci szacunek szacun?
5: Wstałam ostatni dzień przed urlopem do pracy. Wow.
2: Nie, no.
0: Wow,
2: naprawdę,
0: no nie, no,
1: że ci się chciało.
0: Dorota, naprawdę, że przyszłaś, a nie już na urlop poszłaś.
6: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
1: Jeszcze słuchajcie, Idze się należy szacun, bo awansowała właśnie do finału turnieju w Toronto.
2: Yeah! O, Iga! Iga, słuchajcie, wy od godziny albo na nogach, albo na siłowni, a Iga od godziny na korcie.
1: A nas tą paletką. Nie.

0: Ekipa, uśmiechamy się. Jest 15 minut już po godzinie 6, także jak macie na 6.30, to wstajecie, idziecie, słuchacie Wstawaj, nie udawaj. Jest uśmiech i zabawa przy okazji.
1: No słuchajcie, bo wczoraj to chyba wszyscy mieliśmy jedno i to samo hobby. Wczoraj zaćmienie słońca wszędzie było widoczne. Przy odrobinie szczęścia można to było naprawdę ładnie obejrzeć. Warszawę sparaliżowało w związku z tym, bo wszyscy, słuchajcie, patrzyli w tych takich strategicznych punktach widokowych w niebo, no i zostawiali samochody, gdzie popadnie. Po prostu był paraliż stolicy. Wszyscy patrzyli w słońce.
2: Ale wiecie co, fajnie, że chociaż raz wszyscy patrzyliśmy w coś innego niż w telefony.
1: Ja nie wiem, no jakby w Warszawie nikt nigdy gwiazdy nie widział, naprawdę.
0: Hello.

0: swoje
1: całą paczką
0: na spontanie.
2: Tak brzmi to.

0: Czy wy wiecie, jak dobrze miesza się do tego numeru jajecznicę? Można spróbować. Galaxy i Kang z RMF Max dokładnie w 6:30.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Świderski i Karola.
3: A słyszeliście, że wczoraj Lech Poznań nie wyleciał na rewanżowy mecz w eliminacjach Ligi Europy na Wyspy Owcze, bo była tam taka mgła, że i tak by nie wylądowali.
4: Nie udało im się w końcu?
3: Nie. Wrócili do hotelu czy tam do domu. Dziś o 8 mają próbować znowu, a mecz planował o 19:30.
4: My to w ogóle w tych europejskich pucharach to tak jak te dzieci we mgle właśnie.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Jakby ktoś nie mógł dojechać do pracy, to można zrzucić na mgłę. No,
4: albo na Lecha.
0: Było. O, na przykład.

0: Z nimi poranna kawa smakuje jeszcze lepiej. Martin Garrix i Ed Sheeran na 21 minut do godziny 7.
1: Ja uwielbiam aplikacje na telefon i uwielbiam sobie różne aplikacje pobierać. I ostatnio czytałem o aplikacji, która kończy z wkurzającymi współlokatorami, jak się okazuje.
2: Naprawdę?
1: Jest coś takiego. Trzeba tam tylko zaznaczyć, jakiej masz cechy charakteru, jaki jest twój styl życia, czy bardziej w nocy, czy bardziej rano. No i potem aplikacja tak w stylu Tindera po prostu dobiera ci konkretnego współlokatora, z którym będzie w końcu dało się żyć i te gary, które będą leżały akurat w zlewie, nie będą ci przeszkadzać.
2: To jest super sprawa. Bardzo dobry pomysł. Słuchajcie, polecamy, a przede wszystkim to polecamy zgłosić się przez Messenger RMF Max i dać nam znać, z kim chcielibyście po prostu zamieszkać.
0: Taki idealny współlokator według was.
1: My robimy taką aplikację w radiu. Po prostu. Dlaczego? Bo możemy.
2: Ja mam teraz taki pomysł. W ogóle niech to będzie konkretna osoba. Jeśli chcecie zamieszkać, nie wiem, z Ferskiem Kiepskim, napiszcie nam, nagrajcie nam głosówkę na Messengera, nagrajcie nam dlaczego, no i bawmy się po prostu. Może akurat wasz wymarzony współlokator nas usłyszy i sam się zgłosi?
1: Zobacz, jak to jest usłyszeć się w radiu po raz pierwszy, jeżeli jeszcze tego nigdy nie robiłeś.
3: Reklama.
4: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca. Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi. Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi? To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej 1 roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
5: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste, zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
6: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259,399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: I po reklamie.

0: Uno, do, trej, zobaczycie, że będzie godzina siódma. Pitbull, I know you want, mina 12 minut przed godziną siódmą. Bawimy się razem z wami i pobudzamy was do tego, żebyście wstali do roboty.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Świderski i Karola.
3: No tam sobie można było dopisać, co kto chce.
0: No, słuchajcie, to jest...
4: Niektórzy mają urlop jeszcze, przypominam.
0: To jest wasz poranek, przypominam. To jest najlepszy moment, żeby w tym momencie się dobudzić, żeby nagrać nam głosówkę, a my akurat mieliśmy bardzo fajny temat.
3: No to jest super temat. Pytaliśmy was, z kim chcielibyście mieszkać, kogo chcielibyście mieć ze swojego współlokatora. Bardzo proszę, lecimy z tym, co nagraliście.
5: Że tak powiem, z matką Stiflera.
0: O, komedia. Komedia się szykuje.
6: Idealny lokator to taki, który pracuje w delegacji i płaci na czas.
3: O!
0: Tutaj chyba odezwał się właściciel jakiejś
3: tak.
0: Mikrokawalerki.
3: Pozdrawiamy.
7: No z kim by nie zamieszkać, jak nie ze Smerfem, Leniuchem i Łasuchem. Leniuch nie przeszkadza w nocy, a Łasuch śniadanie przygotuje.
4: Chyba, że wcześniej wszystko zje.
0: No, to też jest taka szansa.
8: Cześć, z tej strony Emil. Ja chciałbym zamieszkać z Adamem Małyszem, no bo co Adam ma zawsze w kuchni? Adam Małyszki.
4: Myślałem, że powiesz, że będzie skakał rano po bułki do piekarni.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Nie, po banany.
4: A
0: nie, po bułki i banany. No,
4: no
0: tak.
4: Właśnie, no właśnie.

0: Meduza Bad Memories na 5 do 7 w RMF Max.
1: Warto być z nami, żeby być najlepiej poinformowanym o poranku, bo u nas flash, sport, pogoda, u nas jest absolutnie wszystko.
2: A słuchajcie, jak zostaniecie chwilę dłużej, to może wam powiemy na przykład, co najlepiej jest zjeść na śniadanie, ale nie, to nie wiemy. Nie. To nie wiemy, jeszcze się zastanowimy. Flash, prognoza pogody to na pewno. O 7
1: to
2: RMF
1: trzeba,
2: Max.
1: Tak. Max. To jest twoje śniadanie, czy to będzie kogoś śniadanie?
2: Nie, to będzie kogoś śniadanie. Ja powiem, co jest po prostu najlepsze.
3: Reklama.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej, 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnes i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnes w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnes ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnesem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit.
8: I po reklamie.

0: Jest punktualnie godzina 7, a to zobowiązuje. Flash Sport, pogoda w RMF Max, Anna Łopuszańska. Dzień dobry. To ciężki poranek dla kierowców korzystających z A4. Niezależnie od tego, z której strony jedziecie, możecie utknąć w korkach. Śląski odcinek autostrady między węzłami Murskowska i Mysłowice stoi po tym, jak zderzyły się tam dwie ciężarówki. Utrudnienie spodziewajcie się w kierunku Krakowa. A my zostajemy na A4. Tym razem jednak z problemami mierzą się jej użytkownicy z Dolnego Śląska. Na węźle Kąty Wrocławskie zderzyły się trzy busy i osobówka. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Wrocławia.
1: Słuchacie RMF Max.
0: Dane co drugiego Polaka w rękach hakerów. Cyberprzestępcy włamali się do bazy firmy, która współpracowała z 12 tysiącami placówek medycznych. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przyznaje, że to jeden z największych w historii kraju tego typu incydentów.
2: Każda osoba, która stoi za tym atakiem i uważa, że mogła z firmy prywatnej wyprowadzić dane 19 milionów obywateli i te dane obywateli sprzedać, szantażować bądź wyprowadzać poza granice Polski, musi się liczyć z tym, że bezwzględność polskich służb i prokuratury będzie ostateczna. Tu nikt nie będzie z nikim dyskutował.
0: A tak mówił wczoraj wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Co warto zrobić? Warto na pewno zastrzec sobie numer PESEL, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Tymczasem pierwszy raz od 27 lat w kontynentalnej Europie można było zobaczyć wieczorem całkowite zaćmienie słońca. U nas było tylko częściowe, ale i tak robiło wrażenie.
3: Kawałek słońca i kawałek księżyca.
4: Tata w kolejce po okulary teraz i na gorąco.
5: Po prawej stronie z dołu wchodzi ten księżyc jednak na tą tarczę słońca. Bardzo ładny widok. Super. Piękna pogoda, w ogóle piękne miejsce. Super.
0: Mówili w rozmowie z Piotrem Bułakowskim obserwatorzy zjawiska w specjalnej strefie w wiosce żeglarskiej w Mikołajkach. No i to wszystko na teraz. Z kolejną taką treścią oczywiście wracamy do Was punktualnie o 8:00, a teraz czas na sport w RMF Max. I na otwarcie flesza sportowego doniesienia z kortów w Toronto, bo Iga Świątek melduje się w finale turnieju WTA 1000. Pierwszy finał w sezonie. Pierwszy kanadyjski finał dla Świątek. Nasza tenisistka pokonała w półfinale Ukrainkę Melinę Świtolinę. Wynik spotkania 6-3, 1-6, 6-3. I jeszcze błyskawiczna zmiana dyscypliny. Jakub Szymański zgarnął brązowy medal Mistrzostw Europy w biegu na 110 metrów przez płotki. No i mamy pierwszy polski krążek pływackich Mistrzostw Europy. Justyna Kozan w Paryżu wywalczyła brąz w wyścigu na 400 metrów stylem zmiennym. Jeszcze o poranku rzeźko, jeszcze przyjemnie, ale nie dajcie się zwieść. A to dlatego, że już po południu będziemy notowali wysokie wartości. I tak, na przykład na północy Polski będzie to jeszcze tak 21 stopni, 26 kresek. Zobaczymy już na zachodzie kraju. Podobnie będzie zresztą na południu i południowym wschodzie, ale tutaj rzeczywiście od 25 do 28 stopni ta temperatura będzie się wahać i 29 zobaczymy we Wrocławiu.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
6: 3 minuty po godzinie 7, nie dajcie się zwieść.
7: No nie damy.
6: Nie dajcie się zwieść.
8: Powiem tak, znamy się nie od dziś, więc dam wam dobrą radę. Nie ubierajcie dzisiaj swetra, tak jak niektórzy.
6: O, co się stało? Kto przyszedł w swetrze? Czy to była Karolina? Dzień dobry, to jest Wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber.
8: Karola Kowalska.
7: Piotrek Świderski.
6: Buongiorno.

0: Słuchajcie, takie rzeczy tylko u nas. Śniadanie serwuje Eminem w RMF Max.
1: Świderski i Karola.
2: A jeżeli znasz się na elektryce, jeżeli wiesz, jak położyć panele i pracowałeś kiedyś przy wykończeniówce, to teraz trzeba zrobić RMF Max głośniej, bo jest super robota.
0: Proszę.
2: Jest naprawdę nieźle płatna. Jest jeden haczyk, bo oczywiście haczyk musiał być. Haczyk to jest pracodawca, bo to jest polska stacja antarktyczna, która szuka pracowników do wyprawy na Antarktydę, nie?
3: Ja bym bardzo chciał kontakt do tej ekipy, bo tam na pewno każdy już się oduczył wychodzić z wychodzenia na fajkę.
1: Poranka w RMF Max.
0: Jak ktoś ma dosyć upałów w Polsce, bardzo proszę, robota
2: marzenie
0: będzie paliła się w rękach.
3: Filip podrzuci kontakt.

0: do śniadania, do jazdy samochodem, do tego, żeby po prostu wstać. Polecamy RMF Max, polecają eksperci, poleca Filip, Karolina i Piotrek. Robi Szulc, Parcji Better Times, czyli 17 po 7. I eksperci mówią też przy okazji najważniejsze poranne informacje.
1: A teraz będziemy chwalić, bo słuchajcie, PKP Intercity ma powody do dumy. W lipcu przewieźli aż 9,5 miliona podróżnych.
0: Nie no, brawo, naprawdę.
1: No i to jest historyczny rekord, jeśli chodzi o pierwszą połowę sezonu letniego.
2: Ja myślę, że to w ogóle nie powinno nas to dziwić. Przy dieslu za 8 zł za litr, to ja myślę, że ludzie po prostu do sąsiada zaczęli jeździć pociągiem, no.
3: 4. Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii z 4-gwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
4: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaj.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.

0: Tylko teraz pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do piątku winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
4: Zgarniasz
5: 15 tysięcy złotych!
6: Ja nie mogę!
3: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak noc w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa.

0: Dajcie głośniej, śpiewajcie razem z nim. To John Newman, Love Me Again. Na 3 minuty do wpół do 8 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Świderski i Karola.
3: Czy żeby pójść na grzyby, to już, czy za późno?
4: Nie, ja myślę, że już za późno. O tej porze, proszę cię.
3: No nie wiem, nie chodzę, ale słuchajcie, trufle. Ktoś idzie, poszedł, będzie szedł na grzyby. Trufle można znaleźć. Podobno nie jest ich jakoś szczególnie dużo w polskich lasach, ale jak już wam się trafią, to je zbierajcie, bo w skupie to nawet 2,5 tysiąca prawie można zgarnąć za kilogram takich grzybów.
4: No. Ile?
3: 2,5 tysiąca złotych za grzyby.
4: Najdroższych grzybów może znaleźć się nie uda, jeżeli pójdziecie do polskiego lasu. Ale za to butelki kaucyjne mogą się okazać nowymi truflami.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: Tylko nie róbcie z tego oliwy. Bo to nie wyjdzie. Gips kukonia latan. Ty masz 28 minut po 7.

0: Cały czas wspominamy mundial, wspominamy go muzycznie, Shakira i Burna Boy, Daj Daj na 7:30.
1: Już dajemy tutaj, bardzo proszę, dajemy zabawę. Słuchajcie, pomyśleliśmy sobie, bo tak sobie tutaj rozmawialiśmy między sobą, co się musi zgadzać od samego rana, żeby po prostu wszystko się zgadzało, żeby wszystko było tak, jak chcecie.
0: Czy ja mogę powiedzieć?
1: Możesz.
0: Bo ja muszę mieć czysto w zlewie. Nie może być absolutnie nic w zlewie rano, bo inaczej uważam, że dzień już będzie do wywalenia.
1: Do wyrzucenia.
0: No.
1: Do kosza pod zlew. Ja na przykład, ja nie mogę sobie masła, wiecie, ukroić nożem, który ma ząbki, bo potem na maśle jest wzorek i bardzo mnie to denerwuje.
0: Słuchamy, nie oceniamy.
2: I od razu mówimy, że hajs z portfelu odpada.
0: Tak, tak, więc pytamy was o to, co się musi zgadzać rano, tak żebyście mieli bardzo dobry dzień.
1: Messenger RMF Max, tutaj jak zawsze jest wasze miejsce dla was. Nagrywajcie się, piszcie, jak wam lepiej. Chętnie usłyszymy, co wam się musi z samego rana zgadzać.

0: Klasyków o poranku również zabraknąć nie może. DJ Snake i Justin Bieber na 10 minut do godziny 8 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Świderski i Karola.
3: Zgadzać się muszą nie tylko hity na Maxa, ale zgadzać się musi wam wiele rzeczy, jak się okazuje, bo zalaliście Messengera RMF Max swoimi natręctwami tak naprawdę, bo
4: no
3: tak to trzeba
4: tak,
3: powiedzieć.
4: Trochę
3: nie?
4: Tak, pytaliśmy was o to, co wam się musi o poranku zgadzać, żeby to był dobry dzień, no i bardzo proszę.
3: Paulina?
5: Żebym miała bardzo dobry dzień, musi się okazać, że jest to sobota albo niedziela.
3: Dobra, czyli sorry. Już wiecie co u Pauliny.
6: U mnie pierwsze co po przebudzeniu to musi być kawka, bo bez tego to już...
3: No ja, kawusia. Nie, no bez kawki. Jak to w ogóle bez kawki zacząć?
7: Rano. Najważniejsze jest to, żebym ja obudziła się pierwsza, a nie moje dziecko.
3: A to nie jest tak, że to właśnie jest ten budzik? Mama! Mama!
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Mama!
4: Przypominamy, że kto wstaje pierwszy, ten robi śniadanie, więc może to by nie była taka zła opcja.
3: I to nie robi mamy!

0: 5 minut do godziny 8. Dawid podsiadło sobie gra, a wy na łapcie zimnego powietrza na zapas do domu, bo będzie gorąco.
1: Będzie gorąco, bo w weekend nawet 35 stopni.
2: A czy to prawda? Sprawdzimy za moment w prognozie pogody i fleszu punktualnie o 8.
0: I pamiętajcie, żeby nie zostawiać sobie jazdy autobusem na weekend. Dowiecie się po weekendzie.
3: Reklama.
4: Dyson Airwrap ID bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: wstęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo z Media Expert taniej masz.
9: I po reklamie.

0: dzień pełen słońca.
1: Jak wypad na festiwal. Tak brzmi Lato na Maxa.
2: RMF Max. Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
3: 8 w RMF Maxa to oznacza garść najświeższych informacji w skrócie. Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie. No i niestety nie mamy dla Was dobrych informacji, bo A4 w Śląskiem wciąż jest zakorkowana. O poranku doszło tam do zderzenia dwóch ciężarówek. Autostrada w kierunku Krakowa jest nieprzejezdna.
2: Słuchacie RMF Max.
3: A cierpią także ci, którzy zaplanowali sobie wakacje na Sycylii. Sycylijskie lotnisko wciąż jest sparaliżowane. Do jutra przedłużono całkowite wstrzymanie odlotów i przylotów we włoskiej Katanii. A to z powodu aktywności wulkanu Etna. Blokada portu ma potrwać do jutra do godziny 16:00. No ale tamtejsze władze podkreślają, że sytuacja jest dynamiczna i niczego nie można wykluczyć. Od początku aktywności wulkanu w Katanii odwołano łącznie prawie 700 lotów. Na Sycylii utknęły tysiące turystów, w tym Polacy. Z restauracji znikną jednorazowe saszetki z sosami, śmietanką do kawy, czy na przykład z przyprawami. W życie wchodzą właśnie unijne przepisy, które zakazują używania plastikowych opakowań. Ale nie od razu Rzym zbudowano. Zmiany mają być wprowadzane stopniowo.
4: W Polsce zakaz używania takich opakowań zacznie obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2030 roku.
5: Spodziewamy się, że dopiero w przyszłym roku Komisja Europejska opublikuje wytyczne, których konkretnie opakowań ma to dotyczyć.
4: Tłumaczy Marek Pogorzelski z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Jednorazowe opakowania wciąż będą dostępne w dwóch przypadkach. Przy zamówieniach na wynos oraz w szpitalach i domach opieki.
3: A tematem zajęła się Magdalena Greinert. A teraz przedsmak sportowego flesza w RMF Max i sukces, o którym warto, a nawet należy wspomnieć. Polak został nowym szefem zespołu Formuły 1 Cadillaca.
6: Marcin Budkowski is replacing Graham Loudon.
3: Marcin Budkowski zastąpił Brytyjczyka Grahama Loudona. 49-latek pracował już w Ferrari, w McLarenie, a także w Międzynarodowej Federacji Samochodowej. No i to wszystko na teraz. Czas już, no właśnie, na garść informacji ze świata sportu. Flash sportowy przed Wami, tuż potem prognoza pogody. No i zaczynamy od sukcesów naszych. Iga Świątek awansowała do finału turnieju WTA 1000 w Toronto, pokonując Ukrainkę Elinę Świtolinę. Wcześniej Jakub Szymański zdobył brązowy medal w biegu na 110 metrów przez płotki w lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham.
7: Przełamanie takiej klątwy, otwarcie w końcu worka z medalami na 110 metrów, idealnie przed zbliżającymi się za 2 lata mistrzostwami Europy w Chorzowie.
3: Mówił medalista. Przenosimy się teraz na piłkarskie boiska. W kiepskiej sytuacji jest obecnie GKS Katowice. Ekipa odpadła z walki o Ligę Konferencji mimo wygranej w rewanżu. Spotkanie na Bukowej z izraelskim Hapoelem Tel Aviv zakończyło się wynikiem 2-1, ale pierwsze spotkanie w Mieszkolcu rywal wygrał 2-0. Lato znów rozgrzewa silniki. Dziś na termometrach co prawda jeszcze 28 stopni. Taką temperaturę zobaczymy we Wrocławiu, ale od 25 do 27, 28 stopni także na południu Polski, w Krakowie, w Katowicach 26, podobnie w Warszawie, w Szczecinie 26 również i najmniej zobaczymy dziś na północy kraju 21 stopni. Natomiast od jutra już okolice 30, a nawet ponad 30 stopni, pełne słońce również dziś. Także no, szykujmy się.
2: Możesz się śmiać razem z nami na leżąco, na siedząco albo na stojąco. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
8: 3 minuty są po godzinie 8, a jeżeli dzisiaj patrzycie mrugając oczami, że macie jakąś kropkę na monitorze, to spokojnie, to nie są wypalone piksele, tylko to jest efekt tego, że wczoraj obserwowaliście zaćmienie słońca bez okularów. Tak było.

Karina. Ale Zokaria też fajnie. Nicińska, zapraszam chwilę po dziewiątej na lato na maksa i bądźmy dzisiaj w czwartek. Jak tacy właściciele smażalni ryb w nadmorskiej miejscowości po kontroli sanepidu, która nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Lekko, ale pozytywnie zszokowani Żyćkiem. Zapraszam do 13, a tymczasem Nelly Furtado i Timbaland. Specjalnie dla Was już teraz.

0: to me. RMF Max. RMF Max. Reklama.
1: Samsung Days w RTV Euro AGD. Teraz nawet do 3000 zł rabatu na wybrane urządzenia AGD marki Samsung. Kup przynajmniej dwa produkty Samsung objęte promocją i zgarnij nawet do 3000 zł rabatu. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
9: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: I po reklamie.
12: Jak najlepsze wspomnienia.
13: Jak buszowanie po lesie.
14: Jak spotkanie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

I wszyscy, którzy na urlopie, ostatni refren na cały regulator, to jest dla was. Szczęście to Firewalk i Katy Perry między innymi w RMF Max. No właśnie, gdzieś między robotą, ostatnimi zakupami, tankowaniem samochodu, sprawdzaniem przeglądu na ostatnią chwilę i próbą dopięcia walizki zaczynamy rozumieć, że no, urlop czasami nie bywa odpoczynkiem. Urlop jest logistyczną operacją wojskową i zawsze tak się wydarzy, że zawsze czegoś człowiek zapomni. No to dajcie znać, pytam was dzisiaj o to, co najczęściej zostaje w domu, kiedy wy już jesteście 200 kilometrów od niego. Dajcie znać pod 3001 albo na Messengerze RMF Max, tak żeby tym, którzy się właśnie pakują i próbują wszystko dopiąć na ostatni guzik, troszeczkę pomóc. Chociaż ręczniki szybko schnące i bidony, to umówmy się. Śmiało możecie zostawić. RMF Max załatwi. 3001 albo Messenger RMF Max. Czego najczęściej zapominacie jadąc na wakacje? Czekam!

0: No i co? No i się człowiek doigrał. Koniec. Koniec śmieszkowania. Nie, nie ma, nie będzie. Czas na poważnie porozmawiać o waszych pieniądzach. O 15 tysiącach złotych, które mogą być wasze i to w bardzo szybki sposób. Wystarczy wysłać hasło MAX pod 7327 za 3,69 albo wysłać zgłoszenie na rmfmax.pl, kliknąć i uwaga, ty wysyłasz jednego SMS-a z hasłem MAX pod 7327 albo zgłoszenie na rmfmax.pl, a my je mnożymy 580 razy. Wow! Czegoś takiego jeszcze dzisiaj nie było, żeby pomnożyć waszą szansę na 15 tysięcy złotych 580 razy. Nic dziwnego, że nagle zrobiło się nieco poważniej. Poważna kasa do zgarnięcia. 15 tysięcy złotych. I to kto wie, może już na jedno twoje kliknięcie? Hasło MAX pod 7327 albo zgłoszenia na rmfmax.pl. RMF Max. Graj, nie czekaj.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Robimy szarpaną karkówkę?
5: No jasne. Szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy i podziabiemy na strzępy.
6: Do jutra. Karkówka wieprzowa bez kości, kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
13: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: I po reklamie.
15: Jak najlepsze wspomnienia. Jak buszowanie po lesie.
16: Jak wygrała we flanki.
17: Tak brzmi lato na maksa.
18: RMF Max. Lato na maksa.
19: Lato na maksa!
14: dziś w Polsce sporo słońca i spokojna letnia pogoda. Na Pomorzu oraz Warmii i Mazurach więcej chmur, a temperatura będzie niższa, bo do 22 stopni. W centrum kraju zachmurzenie małe lub umiarkowane i 24 stopnie. Na zachodzie dużo słońca, a na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej nawet 27 stopni. Na południu do 25 kresek. Wiatr słaby i umiarkowany, głównie ze wschodu. Opadów będzie niewiele i w większości regionów dzień minie pod znakiem raczej suchej aury. Dobre warunki czekają też kierowców.
18: RMF Max. RMF Max.

co mówi ciałko na urlopie, chwilę przed 10:00? To proste. No dawaj jeszcze tego gofra. Body Talk i Ale Farben na antenie RMF Max przed chwilą. Niech ten czwartek w naszym życiu będzie trochę jak polski sport dzisiaj, żeby tak było co świętować. Niech ten słodki rogalik awansuje do finału waszego śniadania, jak Iga Świątek w Toronto. Niech ten brąz na naszej opaleniźnie będzie jak taki udany brąz Jakuba Szymańskiego na 110 metrów przez płotki i przede wszystkim niech droga na wakacje nie zamieni się czasem w wyścig Formuły 1, zwłaszcza teraz, kiedy za sterami Cadillaca zasiadł Polak Marcin Budkowski. Tyle się, słuchajcie, wydarzyło, a 10:00 jeszcze nie ma. O tym wszystkim, co najważniejsze i najnowsze, już za chwilę we Fleszu. Punktualnie o 10:00. Bądźcie koniecznie.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Dyson Airwrap ID bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: Odkryj magiczny świat Energyland Deep Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.
5: Na słowo.
6: Na tarasie.
5: Na rybach.
7: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
8: RMF Max. Lato na maksa.
9: Lato na maksa!
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: Na przeważającym obszarze kraju przedpołudnie przynosi pogodną aurę. Najwięcej słońca mamy na zachodzie, szczególnie w Lubuskiem, Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Tam temperatura wzrośnie do 27 stopni. W centrum, na Mazowszu i ziemi łódzkiej do 24. Kresek na południu od Opolszczyzny przez Śląsk po Małopolskie i Podkarpacie 25 stopni. Chłodniej na północy, nad morzem i na Suwalszczyźnie do 19 stopni. Na wybrzeżu zachmurzenie będzie okresami większe, ale padać nie powinno.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Dzień dobry, witamy po 10:00 i zapraszamy na pokład wszystkie osoby, które właśnie rozpoczynają swój urlop. Lato na maksa też jest dla Was. Karin Cińska, cześć ponownie.

0: sun.
1: O, a kto to? Pan Maruta, niszczyciel dobrej zabawy i jeszcze lepszego humoru, który ciągle na wakacjach patrzy tylko na konto. No po co ten stres? Zawalcz i to już jednym kliknięciem na rmfmax.pl o 15 tysięcy złotych. Taka kasa. Kasa de Palma. Cały czas do wzięcia. 15 tysięcy złotych. No daj się skusić na rmfmax.pl.
2: Max.
1: rmfmax.pl. Wbijaj, nie czekaj.
3: Reklama.
4: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
6: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.

0: Puk 15, szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. I po reklamie.
2: Na plaży z ekipą.
3: Na formę.
4: Na zdrowie.
2: Na gorąco.
5: Tak brzmi lato. Na maksa.
6: RMF Max. Lato na maksa.
7: Lato na maksa.

co muzyka potrafi zrobić z człowiekiem. Idzie się wzruszyć. To Martin Garrix i Ed Sheeran w lecie na maksa. Dobre wieści z nadbałtyku. Sinic brak. Temperatura wody obecnie w polskim morzu wynosi około 15 stopni, czyli umówmy się, znośnie, ale zanim wbiegniecie w fale jak w reklamie napoju izotonicznego, to nie wszędzie w Polsce tak jest i kilka kąpielisk mamy zamkniętych. Morawica w Kieleckim, Serock tak samo, w Pobiedzisku w Wielkopolsce też się raczej dzisiaj nie pokąpiecie. Tym razem nie przez zieloną zupę, tylko przez wysokie bakterie E. coli. Czyli jak nie glon, to jednak klostryczna niespodzianka.

0: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
1: Kolego Pikachu!
0: Nie!
1: Ha? Jak to?
0: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit. Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A papryka czerwona, cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 5,99 za kilogram.
5: Stokrotka.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
8: Słuchaj, Marian.
7: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
7: Aha.
8: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
8: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabat opranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
14: I po reklamie.
15: Jak leżenie nad rzeką.
16: Jak prawdziwy spontan.
15: Jak pierwsza godzina urlopu.

0: Na przeważającym obszarze kraju przedpołudnie przynosi pogodną aurę. Najwięcej słońca mamy na zachodzie, szczególnie w Lubuskiem, Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Tam temperatura wzrośnie do 27 stopni. W centrum, na Mazowszu i ziemi łódzkiej do 24 kresek. Na południu od Opolszczyzny przez Śląsk po Małopolskie i Podkarpacie 25 stopni. Chłodniej na północy, nad morzem i na Suwalszczyźnie do 19 stopni. Na wybrzeżu zachmurzenie będzie okresami większe, ale padać nie powinno.
1: RMF Max.
2: RMF Max.
1: RMF Max.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: So romantic. Bubble tea.
1: Chleba na fide i Daria Zawiałow w RMF Max. Jeśli wasz Instagram, TikTok, Facebook od wczoraj wygląda tak, jakby cała Polska nagle rzuciła wszystko i dołączyła do ekipy NASA, to tak, zaćmienie słońca cieszyło się tak dużym zainteresowaniem, że teraz większość z nas ma przynajmniej jedno takie zdjęcie w swoim telefonie. Słońca z czarną kropką po środku, chociaż niebo daje nam kolejne powody do rozrywki, no bo zaczął się właśnie rój Perseidów, więc czasami nie wystawna kolacja i drogie napoje, tylko koc, dwie osoby i ciemne niebo. A jeśli spadnie gwiazda, to możecie życzyć sobie czegoś razem. No i tu się dopiero zaczyna magia.

0: Britney, bitch.
1: Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A już od środy z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Lavazza Crema e Gusto 1 kg. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego napój gazowany Pepsi, Pepsi Zero Cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe. Zobacz siebie.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: I po reklamie.

0: sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: W ciągu dnia Polska pozostanie podzielona temperaturą, ale wszędzie będzie dość pogodnie. Zachód kraju z niemal bezchmurnym niebem i temperaturą do 27 stopni, w Wielkopolsce 25. Centrum, Mazowsze i Ziemia Łódzka z umiarkowanym zachmurzeniem i temperaturą do 24 kreski. Na południu 25 stopni. Na Podlasiu i nad Bałtykiem wyraźnie chłodniej, bo od 19 do 21. Wiatr będzie na ogół słaby, miejscami umiarkowany, dlatego temperatura odczuwalna pozostanie bardzo przyjemna.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Ej, umawiamy się. Przez najbliższe 2 godziny w RMF Max
3: trenujemy wspólne składanie wniosków urlopowych. A co, wakacje są.
2: No i wspólne opalanie szkitek, póki słońce jeszcze jest. Karin Cińska, witajcie ponownie w lecie na

0: Jak niewiele czasami do szczęścia potrzeba. Jeżeli za moment, tak przy czwartku, nietypowo, zaczynacie urlop, to musicie zrobić jeszcze jedną rzecz. Patrzycie w stronę swojego stresu, machacie i mówicie bye bye, nie pamiętasz mojego imienia na najbliższy tydzień, cześć, Shizma i fire, fire, żeby się ten urlop dobrze z hitami na maksa zaczynało. Już za chwilę. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Wiesz co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
2: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas,

0: które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
1: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej, 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
6: Na podwórku.
7: Na imprezę.
8: Na koncert.
9: Lato na maksa.
10: Lato na maksa.
11: Lato!

0: Turn the lights off na antenie RMF Max, na Maxa wakacyjnie. Zanim zapakujecie i dopchacie już tą walizkę, tak wiecie, na końcówie, no to ja pomagam dzisiaj jak umiem w Lecie na Maxa i pytam was, o czym wy najczęściej zapominacie na wakacje, więc z małą pomocą słuchaczy i słuchaczek RMF Max, ci, którzy się pakują, robią teraz taką szybką checklistę, okej? Okay? Najpierw klasyka. Karta kredytowa. Jest. Paszport. Jest. Pasta do zębów. Bardzo ważna rzecz momentami. No i są również głosówki na Messengerze RMF Max. Od was, co tam się u Sławka zapomniało?
1: No moja żona w zeszłym roku zapomniała zabrać całe swoje walizki. Mm-hmm. Samochód był zapakowany, nie było widać, że jej brakuje. Także okazało się dopiero, jak dojechaliśmy na miejsce, że no niestety paru rzeczy osobistych nie wzięła ze sobą.
0: Ojej, zobacz, kochanie, zapomniałam, drogie panie, skąd my to znamy? Trzeba wiedzieć, kto tą szyją na koniec dnia kręci, ale mamy również głosówkę od Mateusza.
2: Na wakacje zawsze zapominam słuchawek, pobieram filmy na telefon, spakowany, samolot startuje.
0: No i co?
2: Tam po kieszeniach. Nie ma słuchawek.
0: Brzmi jak najgorszy koszmar na świecie. Panowie, bidony i ręczniki szybko schnące od RMF Max na pewno lecą na wakacje w waszą stronę. A wy czego na wakacjach zapominacie? No podzielcie się, pomóżcie trochę tym, którzy dopiero wakacje mają przed sobą pod 3001 albo na głosówce na Messengerze RMF Max. Cały czas do waszej dyspozycji.

0: nic w życiu nie musieć. Tak, żeby się wszystkie pieniądze same zarabiały. A my, żebyśmy mogli je tylko wydawać i niczym się nie przejmować. Fajny plan. Plan, który może się ziścić za 3, 2, 1. Dajcie głośniej, bo uwaga, właśnie ruszyła! Runda bonusowa w RMF Max, co oznacza, że wasze szanse na zgarnięcie 15 tysięcy złotych urosły teraz 650 razy. Wow, no to wbijajcie do gry szybciutko z hasłem MAX pod 7327 za 3,69, póki każdy SMS mnoży 650 razy, ale, stop! Bo na tym nie koniec. Macie może trójkę w numerze telefonu? Szybka kminka. Mam? Czy nie mam? Masz? No to świetnie, bo masz jeszcze najwięcej szczęścia. W tym momencie, przez najbliższe 7 minut, każdy, kto ma trójkę w numerze telefonów, ma aż 1300 razy większą szansę na 15 tysięcy złotych. Wbijaj szybko do gry z hasłem MAX pod 7327 i zawalcz, bo 15 tysięcy złotych pachnące mogą szybko przelecieć ci obok nosa. Szkoda by było. Hasło MAX pod 7327.
1: Reklama. Samsung Days w RTV Euro AGD. Kup urządzenia AGD marki Samsung, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Teraz wniesiemy i zainstalujemy wybrane urządzenia AGD marki Samsung za złotówkę. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 9 groszy za sztukę. Oraz wygodne markowe plecaki szkolne. Różne wzory i wielkości. Już od 79,90 za sztukę. A przybory do pisania pilot, różne rodzaje i kolory tuszu. Już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
5: Zdrowid. Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
6: He's psycho.
5: Ale nikt nie wyszedł z tego cało. Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert, taniej
10: masz. Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Jak długi dzień pełen słońca.
14: Jak wypad nad wodę.
15: Jak ognisko na działce.
13: Tak brzmi lato na maksa.
16: Max. Lato na maksa.
17: Lato na maksa!
6: ciągu dnia Polska pozostanie podzielona temperaturą, ale wszędzie będzie dość pogodnie. Zachód kraju z niemal bezchmurnym niebem i temperaturą do 27 stopni, w Wielkopolsce 25. Centrum, Mazowsze i Ziemia Łódzka z umiarkowanym zachmurzeniem i temperaturą do 24 kreski. Na południu 25 stopni. Na Podlasiu i nad Bałtykiem wyraźnie chłodniej, bo od 19 do 21. Wiatr będzie na ogół słaby, miejscami umiarkowany, dlatego temperatura odczuwalna pozostanie bardzo przyjemna.
17: RMF Max.
16: RMF Max.
17: RMF Max.

0: Jeśli przez całe życie czekaliście na ten moment, w którym można legalnie wyjść z domu, położyć się i przez 2 godziny nic nie robić, to Azizam, czyli kochani, kochani, dajcie RMF Max w tym momencie głośniej. Mam dla was idealne wydarzenie. Już w najbliższy piątek, jutro na Czantori będzie kolejne letnie kino pod gwiazdami. Będą filmy, bezpłatne leżaki, jedzenie, napoje, wszystko co najlepsze. Ba, nawet nie musicie wchodzić pod górę, jak nie lubicie, bo kolejka linowa działa cały czas podczas trwania wydarzenia i tak się przypadkiem składa, że my w RMF Max mamy na tą kolejkę bilety, więc wpadajcie na rmfmax.pl po więcej szczegółów, a także słuchajcie najbliższych fleszy, ten najświeższy, dosłownie za kilka minut punktualnie 12, ale no skoro my mówimy leżak, Czantoria mówi leżak, to jeszcze wy musicie tylko ten jeden mały problem rozwiązać. Jak to powiedzieć szefowi, że w piątek pracujecie zdalnie, ale tak z wysokości powiedzmy 995 metrów.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Usłyszałam z korytarza, pani, nie takie rzeczy. Trzymam za słowa. Oskar Cyms jeszcze chwilę z nowością przed 12 i za chwilę również

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaż.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy, jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
3: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Po swojemu.
3: Na spontanie.
2: Na luzie.
4: Zawsze na maksa. A to na maksa.
5: Lato na maksa.
2: Lato na maksa!
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Pogodne popołudnie zapowiada się przede wszystkim na zachodzie Polski, w województwach zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim dużo słońca, a na termometrach do 27 stopni. W Wielkopolsce i na Opolszczyźnie około 25 kresek, na Mazowszu, Kujawach i w centrum 23-24 stopnie, na południowym wschodzie podobnie, bo do 25 stopni maksymalnie. Najchłodniej na północnym wschodzie i nad morzem, tam do 21 kreski. W regionie północnym chmury będzie więcej, ale deszcz nie powinien się pojawić.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Jeśli do 12 macie na wakacjach natuptane już ponad 15 tysięcy kroków, to teraz chwila przerwy na kawusie. Z tym hitem na maksa. Kari Incińska. Cześć ponownie.

się od razu sympatycznie jedzie nad polskie morze, może w góry, albo z roboty do roboty nawet, jak są takie hity na maksa. To Lumix i Self Aware w RMF Max przed chwilą, ale drogie Passenger Princess, jeżeli dostałyście to niewiarygodnie trudne i odpowiedzialne zadanie puszczenia tego jednego hiciora, który poniesie dobrą atmosferę na trasie, to dajecie RMF Max głośniej. Pamiętajcie, każde la la la przybliża was o kilometr dalej. To Mark Ronson. Specjalnie dla was już teraz. Koniecznie dajcie głośniej.

0: kategorii. Hity na maksa, przy których człowiek się cieszy, że zgarnął pieniądze w RMF Max, to Talk to You od grupy Another w RMF Max jest naprawdę wysoko. Sami posłuchajcie. 15 tysięcy złotych, 15 tysięcy złotych, bo właśnie tyle jest do zgarnięcia w naszej zabawie Casa de Palma. Taka kasiora. Nasz kusi. Aż chce się wydawać już, co? Hasło Max pod 7327 za 369 albo zgłoszenie na rmfmax.pl. Jedno kliknięcie. No i już jesteś w grze o 15 tysięcy złotych. Aż się buzia sama cieszy. rmfmax.pl albo hasło Max pod 7327. Do dzieła!
1: Reklama.
2: Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
3: Co? Ile?
2: Złotych! 15 tysięcy złotych!
4: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
7: W lodówce tej nowej!
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.

0: jeden grosz.
1: Albo wymień 750 punktów Kaufland Card Extra na breloks z freszakiem za jeden grosz.
2: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Tutaj wszystko! Mamy go!
4: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
5: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
6: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
7: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
8: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memorial Kamili Skolimowski. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
10: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie.
2: We dwoje.
3: Całą paczką.
2: Na spontanie.
1: Tak.

a Axwell i Bon. No i prawie czuć Mielno już w okolicy. Słuchacie Lata na Maxa. Jeśli zmierzacie akurat w tamtym kierunku, powiedzmy z centralnej, wschodniej części Polski, w sumie z południa trochę też w kierunku Świnoujścia, Mielna właśnie, albo dalej jeszcze na zachód, to taka praktyczna rada, którą jednak warto zapamiętać. Nie liczcie na to, że po drodze zawsze znajdziecie stację, na której wygodnie zatankujecie, zjecie, zrobicie kawę i przede wszystkim załatwicie ten temat, którego już raczej odkładać na później nie można. Słupsk i stacje w Słupsku są tutaj waszym najlepszym przyjacielem.

0: 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rodzinne duże lody Manhattan kup jedno opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Stokrotka.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
14: Nie widzę żadnych słabych stron.
13: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
15: I po reklamie.
16: Słowo.
17: Na metę.
18: Kamperem.
19: Bez granic.
20: Na lody.
21: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
22: RMF Max. Lato na maksa.
23: Lato na maksa!
24: Pogodne popołudnie zapowiada się przede wszystkim na zachodzie Polski, w województwach zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim dużo słońca, a na termometrach do 27 stopni. W Wielkopolsce i na Opolszczyźnie około 25 kresek, na Mazowszu, Kujawach i w centrum 23-24 stopnie, na południowym wschodzie podobnie, bo do 25 stopni maksymalnie. Najchłodniej na północnym wschodzie i nad morzem, tam do 21 kreski. W regionie północnym chmury będzie więcej, ale deszcz nie powinien się pojawić.
25: RMF Max.
26: RMF Max.
25: RMF Max.

Teraz Polisman i Jamal, ale z myślą o tych, którzy się pakują przed urlopem. Ojojojojoj. I mają do załatwienia ostatnie sprawy na mailach. Ojojojojoj. I jeszcze teraz dla tych, co też się pakują, ale w drogę powrotną do domu. Z wakacji. No to jedyny słuszny hit na Maxa, który dla was mamy w tym momencie, to Alan Walker i Ava Max, a ja za dzisiaj dziękuję. Nazywam się Kari Incińska, słyszymy się jutro po 9 w Lecie na Maxa, a za chwilę już wchodzą przez radiowe drzwi studia Ania i Fiołas, żeby za moment o 13 powiedzieć wam, że lato i wszystko gra w RMF Max. Trzymajcie się, do jutra. Pa, pa!

0: about you now. Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: Ach, to niska cena.
8: Mamy to o Lewiatanie tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożek, Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Zdrowit. Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
13: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
14: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
15: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
16: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
17: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
18: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
19: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
20: I po reklamie.
21: Leżaku.
22: Całą paczką.
21: Na luzie.
20: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
23: Lato na maksa.
21: Lato na maksa! If you love me, let me
24: heal. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
25: Popołudnie w kraju nadal spokojne i przeważnie słoneczne. Na zachodzie od Szczecina przez ziemię lubuską pod Dolny Śląsk dużo błękitnego nieba i do 27 stopni. W Wielkopolsce, na Śląsku i w Małopolsce około 25 stopni. W centrum i na Mazowszu 23. Na Lubelszczyźnie 21 kresek, a na Podlasiu i nad Bałtykiem miejscami od 19 do 20 stopni. Wiatr pozostanie słaby lub umiarkowany. Wieczorem zachmurzenie będzie się zmniejszać, szczególnie w zachodniej i centralnej Polsce.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Ta trzynastka dzisiaj wszędzie.
1: Gramy hity na maksa.
0: I na zegarze, i w kalendarzu, ale to czwartek 13. To może być całkiem szczęśliwe dla was popołudnie, jeśli będziecie z RMF Max.
2: Biorąc pod uwagę, co się działo wczoraj na niebie, czy to są jakieś znaki? Kasa do wygrania u nas.
0: Mamy 15 tysięcy, mamy najświeższe hity na lato. No i super, że mamy was po drugiej stronie. Anka i Fioła, trzymacie.
2: Do 17 razem.

0: numer nasączony wakacyjnym słońcem. Kaigo i Kealid za nami w RMF Max. No przed nami w Polsce też kilka bardzo gorących dni, więc gdybyście potrzebowali schować się w cieniu, polecamy cień naszych palm w zabawie Casa de Palma.
1: To się może opłacać. 15 tysięcy złotych do wygrania. Zgarnęła je ostatnio Dominika. No i dlaczego weszła do gry?
2: Jak siedzę w pracy, to po prostu cały czas gdzieś ktoś gra i mówię, może mi się udać.
0: I się udało! I Dominika już wie, że warto. Jeżeli gdzieś teraz też siedzicie, może w pracy, a może tam, gdzie wszyscy teraz pomyśleli, skorzystajcie z telefonu, wejdźcie do zabawy, bo teraz każdego maksa, każde zgłoszenie mnożymy 490 razy przez 10 minut.
1: Wysyłacie hasło Max na numer 7327369. Zatem tylko kosztuje ta wiadomość 13 po 13. Czy warto wejść do gry? Ja bym się nie zastanawiała.
0: 490 razy mnożymy twojego SMS-a. 7327. Wyślij teraz hasło Max.
3: Reklama.
4: Wiesz co tak sumi? To Casa sumi i Palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
5: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Ach, ta drżąca powieka.

0: Bicie nocny skurczy łydek.
1: Biorę magnes i nie czuję efektu.
0: Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnes w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnes ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnesem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
6: AI,
5: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
7: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabatobranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Na imprezę.
13: Na siebie.
12: Na chillowanko.
14: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
15: RMF Max.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Izalia bujają wakacyjnym czwartkiem. Dopóki się nie znudzisz, za nami RMF Max. Kilka tysięcy osób się nie nudziło i od rana obserwowało, jak samolot z zawodnikami poznańskiego Lecha robi kółka nad Wyspami Owczymi i ostatecznie odlatuje do Norwegii. Piłkarze Lecha jeszcze nie dolecieli na Wyspy Owcze. Dzisiaj tam wieczorem mają zagrać mecz, ale mgła taka nad Wyspami Owczymi, że wylądować się nie da.
1: No, aktualnie oni są zabłąkaną owcą, która nie dotarła na te wyspy, gdzie trzeba, ale powiem wam szczerze, jak tak ostatnio patrzę choćby na ten mecz z Duńczykami, to czy przez mgłę, czy w przejrzystej atmosferze strzał do bramki, to naprawdę nie robi żadnej różnicy.
0: A ty złośliwa.

0: MF Max, Fly High. No wczoraj zadzieraliśmy głowę, żeby zobaczyć najpierw zaćmienie słońca, chociaż ja nie miałam okularów, więc nie patrzyłam, przyznam szczerze.
1: Wszyscy mówiliśmy, żeby mieli okulary, a ona sama nie miała. No. No.
0: Ale za to widziałam spadające gwiazdy. Jakby się ktoś wczoraj nie załapał, to Perseidy latają także jeszcze dzisiejszej nocy.
1: Co do tego? Szykuje nam niebo w ten czwartek? Sprawdźmy w prognozie już za moment.

0: do soboty. Mleko wypasione Mlekowita. Litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. W delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz, Generali. Materiał marketingowy.
2: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Powrót do szkoły z Jysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo lody Grycan od 480 do

0: VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie. I po reklamie.
2: Na luzie.
3: Bez granic.
4: We dwoje.
5: Zawsze na maksa. Lato na maksa.

0: Popołudnie w kraju nadal spokojne i przeważnie słoneczne. Na zachodzie od Szczecina przez ziemię lubuską pod Dolny Śląsk dużo błękitnego nieba i do 27 stopni. W Wielkopolsce, na Śląsku i w Małopolsce około 25 stopni. W centrum i na Mazowszu 23. Na Lubelszczyźnie 21 kresek, a na Podlasiu i nad Bałtykiem miejscami od 19 do 20 stopni. Wiatr pozostanie słaby lub umiarkowany. Wieczorem zachmurzenie będzie się zmniejszać, szczególnie w zachodniej i centralnej Polsce.
1: RMF Max. RMF Max. RMF Max.

0: niezawodny Cyril i jego Stumbling in w RMF Max przed godziną 14. A co my dzisiaj czytamy w internetach? Chyba należy nam się wszystkim brawo. Polacy w ostatnim roku spożyli najmniej alkoholu w ciągu ostatnich 30 lat. To najniższy wynik od 3 dekad.
1: Polak to jednak jest zdeterminowany. Jak tak się uweźmie na coś, to...
0: Fajnie, ale no co? Co teraz z producentami ogórków kiszonych, chipsów, naprawiaczy zbitych szybek? No bo to konsekwencje.
1: Słuchaj, najgorzej mają te były dziewczyny albo byli chłopacy. On już nie pisze się tych SMS-ów wspominając w stanie upojenia tylko te dobre chwile. To teraz sentymentalnie. Fukaj i Liwka.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Naprawdę otworzy się przed wami Kuba Szmajkowski.
2: Jedyną osobą, z którą rywalizowałem, to byłem ja sam i moje ego. Pani Krysia ze spożywczego po prostu dostaje zawału i nakryje się nogami, jak usłyszysz, jak Kuba Szmajkowski boli chłopaku. Po co mam robić jakieś dziwne historie, że to mój kuzyn albo brat?
1: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o uczuciach, ale tak od serca. Bratnie dusze i Kuba Szmajkowski. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Nie przegap w Biedronce. W ten czwartek i piątek polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram, a łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 6,99.

0: stóp to 13,98 za kilogram. Biedronka.
1: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: I po reklamie.
6: Randkę.
7: Na dziko.
8: Na słońce.
9: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
10: RMF Max. Lato na maksa.
11: Lato na maksa!
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: Czwartkowe popołudnie, sprawdzamy co w pogodzie w kolejnych godzinach. To późne popołudnie przyniesie nadal dużo słońca, szczególnie w zachodniej połowie kraju, na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej do 27 stopni, na zachodnim Pomorzu do 26, w centrum, na Mazowszu i w Wielkopolsce od 23 do 25, na południu 25 kresek, a na wschodzie nieco chłodniej. Wieczorem zrobi się pogodnie niemal w całym kraju, noc będzie jednak wyraźnie chłodniejsza. W kotlinach i rejonach podgórskich temperatura spadnie szczególnie nisko.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
14: Minęła druga. Warto w tej godzinie być z nami, bo zaraz zdradzimy wam, jak można wygrać wakacyjne gadżety RMF Max.
15: Anka i Fiołas, to jest lato i wszystko gra. A z nami Ed Sheeran i Martin Garrix.

0: ten gość. Do robienia hitów na pewno nie ma dwóch lewych rąk. Są w RMF Max. A to dziś świętują osoby leworęczne. Dzień osób leworęcznych w kalendarzu. Mamy zestawy gadżetów, które chętnie wymienimy na głosówki.
1: Nie trzeba od razu mieć super skilli w lewej ręce. Wystarczy nam nagrać głosówkę, co wam się kiedyś udało załatwić na lewo. Można się przyznać, tak wiecie, anonimowo.
0: Ja wszedłem na festiwal w cudzej opasce.
1: Ładne, nie? Podoba mi się. Ja zaparkowałam parę razy auto pod instytucją, choć nie powinnam była wjeżdżać.
0: A wy co kiedyś załatwiliście na lewo? Nikomu nie powiemy. Promis, nagrajcie głosówkę na naszym Messengerze. Za najfajniejsze dajemy wakacyjne zestawy gadżetów. Max.
2: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.

0: Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: I po reklamie.
4: Koncert.
5: Na spacer.
6: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
7: RMF Max. Lato na maksa.
8: Lato na maksa.

0: Dostosowali tempo do czwartkowej pracy. Temple City w RMF Max. A to ciekawostka, proszę, wakacyjna. Wiecie, że 150 osób rocznie odchodzi z tego świata po tym, jak uderza w nich kokos spadający z palmy? To częściej niż ugryzie rekin.
1: Dlatego to my trzęsiemy palmą i stoimy pod palmą, żeby złapać kokos, w którym jest dla was nagroda. Tak to rozwiązujemy, żeby było bezpiecznie. 15 tysięcy złotych dzisiaj po 16. Może wam wpaść do portfela, wystarczy wejść do naszej zabawy.
0: 7327 to ten numer, wyjątkowy numer, z którego skorzystać najlepiej trzeba teraz. Hasło Max. Wpisujecie w treść wiadomości, wysyłacie za 3,69 na 7327, a w finale strącacie bezpiecznego kokosa, z którego wyciągnąć można dziś nawet 15 tysięcy złotych.
1: Max, od naszego kokosa możesz poczuć, że żyjesz. 7327 SMS o treści Max. Tędy wchodzicie do gry.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Jak coś, to zapraszam do mnie. W sobotę będę robił jagodzianki. Wstaniecie za free. Let's go.
2: Więc rozumiecie. Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17:00 RMF Max. Take me
0: with you. Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A papryka czerwona, cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 5,99 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
3: Ale ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
4: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
7: Tyson Airwrap ID, bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: i po reklamie. Na słodko.
1: Na wodę.
2: Na spotkanie.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa!
1: Czwartkowe popołudnie, sprawdzamy co w pogodzie w kolejnych godzinach. To późne popołudnie przyniesie nadal dużo słońca, szczególnie w zachodniej połowie kraju, na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej do 27 stopni, na zachodnim Pomorzu do 26, w centrum, na Mazowszu i w Wielkopolsce od 23 do 25, na południu 25 kresek, a na wschodzie nieco chłodniej. Wieczorem zrobi się pogodnie niemal w całym kraju, noc będzie jednak wyraźnie chłodniejsza. W kotlinach i rejonach podgórskich temperatura spadnie szczególnie nisko.
3: RMF Max.
4: RMF Max.
3: RMF Max.

0: The Weeknd i Save Your Tears w RMF Max. To możemy też chusteczkę, Aniu, podamy?
1: Kierowcom mamy kierowców do podania.
0: Trzeba chusteczką poczęstować, bo od września autostrada A2 będzie jeszcze droższa. No. Czy jest gdzieś sufit dla tych cen? Ciężko powiedzieć. 2 złote więcej. Od 1 września trzeba będzie zapłacić na A2.
1: Jakby się ktoś pytał, co sobie za to kupisz, za te 2 złote, to na pewno czasami trochę ulgi, kiedy na przykład jesteś nad morzem i próbujesz zlokalizować toaletę. To jest ważne 2 złote.
0: No, powiem ci, że teraz to nie pytasz, po ile przejazd autostradą, tylko czy w ratach można.

0: Reklama. Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert, taniej
3: masz. W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
4: Nie widzę żadnych słabych stron.
3: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papierów zero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Kaufland.
5: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
6: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi?
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Oriflame Healthcare.
8: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
11: I po reklamie.
12: Na siebie.
13: Nad morze.
12: Na metę.
13: Tak brzmi lato na maksa.
14: RMF Max. Lato na maksa.
13: Lato na maksa!
15: Iga Świątek z kolejnym zwycięstwem wygrała z Eliną Świtoliną 6-3, 1-6, 6-3.
16: You need to keep going, you know, no matter what. I'm happy that, you know, also the team is supporting me.
15: W finale WTA Toronto zagra z Eleną Rybakiną. Mamy kolejny medal na Mistrzostwach Europy. Jakub Szymański zdobył brązowy medal w biegu na 110 metrów przez płotki. To trzeci krążek zdobyty przez biało-czerwonych w Birmingham. A kolejne szanse w memoriale Kamili Skolimowskiej. Bilety na naszej stronie. Jest też pierwszy polski medal pływackich Mistrzostw Europy. Justyna Kozan w Paryżu wywalczyła brąz w wyścigu na 400 metrów stylem zmiennym. Dziś także kolejne zmagania polskich drużyn piłkarskich w europejskich pucharach. GKS Katowice został wyeliminowany, ale w grze nadal cztery zespoły. O 19:00 Górnik podejmie Ferencváros, a Raków zmierzy się w Szwecji z Hammarby. O 19:30 Lech Poznań kontra Klaksvík, a godzinę później Jaga powalczy z Rangersami. Z kolejnym trofeum także PSG. Zawodnicy podnieśli superpuchar UEFA.
17: Wieczorem Polska pozostanie pod wpływem spokojnej, wyżowej aury. Na zachodzie i południu niebo będzie niemal bezchmurne, a w centrum również ma być pogodnie. Na północy i północnym wschodzie miejscami utrzyma się niewielkie zachmurzenie. Po zachodzie słońca temperatura zacznie dość szybko spadać. Najchłodniej będzie na wschodzie i południowym wschodzie, gdzie w nocy około 8 stopni, a w rejonach podgórskich Karpat nawet około 7. Na zachodzie noc będzie łagodniejsza z temperaturą do 13 kreski.
18: Wyobraźcie sobie, że mamy rok 2138. Shakira nadal nagrywa mundialowe hity.
19: I nadal ma super biodra.
18: To się nigdy nie skończy.
19: Anka i Fiołas, hity u nas także. Shakira na start po 15:00.

0: takiego pasażera, to bierzemy na pokład w ciemno. Alex Warren za nami. Pytanie, czy wy też jedziecie? Bo wam jeszcze odjedzie.
1: Pociąg do 15 tysięcy złotych. Kto odczuwa, niech wysyła. 7327. To na ten numer. Jeśli teraz wyślecie hasło Max, to gwarantujemy wam, że każde wysłane zgłoszenie pomnożymy 577 razy. Jest tylko jedno ale. Tylko 10 minut trwa runda bonusowa, pędzi szybciej niż pendolino i minie prędzej niż się spodziewacie.
0: Zatem nie czekaj, łap za telefon i teraz wejdź do gry, no bo umówmy się, 15 tysięcy złotych może wasze finanse postawić na właściwe tory. 7327. Ślesz teraz hasło Max, a my twoje zgłoszenie mnożymy 577 razy przez 10 minut.

0: Eminem i Rihanna w RMF Max. Za nami dzisiaj dzień osób leworęcznych. Tak przewrotnie pytamy, co kiedyś załatwiliście na lewo i chwalicie się tym w głosówkach na Messengerze.
1: Oj tam, delikatnie się zwierzacie. Oskar.
2: Cześć, ja miałem kiedyś taką przygodę, że robiłem zdjęcia dla jednego z portali. Pojechaliśmy z kolegą do Katowic na wydarzenie muzyczne, na które nie mieliśmy akredytacji i na miejscu załatwiliśmy wszystko, mówiąc, że to nie dotarło. No i na słynnej imprezie z jednym z najlepszych, najbardziej znanych DJ-ów na świecie udało nam się gościć jako fotografowie.
1: Po prostu duży obiektyw działa lepiej czasami niż opaska na festiwal.
0: A miejsce lepsze niż gdybyś bilet kupował. Piękne. Na lewo udało się co nieco też Wojtkowi.
3: Czasami udaje mi się na lewo wejść na basen letni, bo mam takie fajne chody u bardzo dobrej znajomej.
1: Słuchając Wojtka, jak można łatwo uszczęśliwić człowieka, to nawet nie jest na lewo. To jest po prostu od serca, dlatego tylko na lewo.
0: Dla chłopaków zestawy wakacyjnych gadżetów od RMF Max, o które wy też wciąż możecie powalczyć. RMF Max. Wciąż zbieramy głosówki na Messengerze, a to dalej.

0: się nie wychylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie!
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo zawsze byłem najlepszy.

0: słuchasz, te mówią mi twoje usta. Czas mi cofa jet lag, daleko do jutra. Spóźnia na mi się drogi zegarek, zaraz zrobi się jasno. Dzwonią do mnie znów, że czekają, ale bez nas nie zaczną.
1: My się nie spóźniamy i dbamy, żebyście najświeższe hity zawsze mieli pod ręką. W RMF Max, PZ jego bez nas nie zaczną. Kolejne kilka dni z upałami, ale meteorolodzy przestrzegają. Duże wahania temperatur przed nami, za dnia powyżej 30, a nocą nawet koło 12-13.
2: To jest ten piękny okres w roku, kiedy panowie wychodzimy razem na miasto. Ona ma małą torebusię, a wy niesiecie ze sobą plecak, a w środku sweterek, kurteczka, może nawet termosik.
1: Dla równouprawnienia chciałbym powiedzieć, że w połowie zmiana, ale wtedy ja bym miał torebusię. To już wolę ten plecak. Zaraz szczegóły w RMF Max będzie prognoza, a tuż po niej Adam Lambert.
3: Reklama. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Mówisz, nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis.

0: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
1: To Lego Pikachu!
0: Nie!
1: Ha? Jak to?
0: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
4: Jak rozgrzana łąka.
5: Jak ognisko na działce.
4: Jak wypad na wodę.
6: Tak brzmi lato na maksa.
7: RMF Max. Lato na maksa.
4: Lato na maksa!
8: Wieczorem Polska pozostanie pod wpływem spokojnej, wyżowej aury. Na zachodzie i południu niebo będzie niemal bezchmurne, a w centrum również ma być pogodnie. Na północy i północnym wschodzie miejscami utrzyma się niewielkie zachmurzenie. Po zachodzie słońca temperatura zacznie dość szybko spadać. Najchłodniej będzie na wschodzie i południowym wschodzie, gdzie w nocy około 8 stopni, a w rejonach podgórskich Karpat nawet około 7. Na zachodzie noc będzie łagodniejsza z temperaturą do 13 kreski.
3: RMF Max.
7: RMF Max.
3: RMF Max.

0: dobrze lecimy przez czwartek przy takich utworach jak ten. To Milky i Just the Way You Are. Tymczasem poleciała ze Świnoujścia na Giewont, ale na własnych nogach. Olivia Rusoń pokonała Polskę, oczywiście chcąc w ten sposób zebrać pieniądze dla dzieci. Fundacja Razem Przeciwko DMD zrobiła 5 kilometrów płynąc Bałtykiem, 770 jadąc rowerem i 35 na koniec biegnąc pod górę na Giewont. Wszystko bez spania.
1: Wow.
0: W 59 godzin.
1: Szczytny cel, więc tym bardziej wielkie brawa dla pani Oliwii, ale nie potrafię sobie wyobrazić ogromu zmęczenia.
0: No, ja też nie.
1: Ja tak czuję się po sobocie spędzonej w Ikei.
0: Ciekawe porównanie. Ja to bardziej poproszę lalkę Barbie albo Funko Popa z Oliwią Rusoń.

ma, no i kto nie dzwoni? Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: też!
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Naprawdę otworzy się przed wami Kuba Szmajkowski.
3: Jedyną osobą, z którą rywalizowałem, to byłem ja sam i moje ego. Pani Krysia ze spożywczego po prostu dostaje zawału i nakryje się nogami, jak usłyszysz, że Kuba Szmajkowski boli chłopaku. Po co mam robić jakieś dziwne historie, że to mój kuzyn albo brat?
2: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o uczuciach, ale tak od serca. Bratnie dusze i Kuba Szmajkowski. W sobotę po 10:00 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Euro na wszystko cię stać. Euroraba ty masz.
5: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.
4: Ta.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste, zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
2: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259,399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
3: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid.

0: Vivobook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Spoglądamy na pogodowe mapy. Dzisiejszy dzień zakończy się raczej spokojną aurą. Na zachodzie, w centrum i na południu kraju wieczorem dużo rozpogodzeń, na północy również bez większych niespodzianek i opadów. W nocy temperatura wyraźnie spadnie, na wschodzie i południowym wschodzie do 8 stopni, w centrum, na zachodzie i północy do 13. Kreski nad morzem cieplej, bo 17 stopni. Jutro zacznie się kolejny etap ocieplenia. Na zachodzie temperatura ponownie może przekroczyć 30 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Warto być z nami po 16 w RMF Max, no bo ostatni wyciek danych może i was dotyczyć. W łatwy sposób można to sprawdzić. Zaraz wam powiemy, co trzeba zrobić.
5: Zamiast się stresować, zostańcie z RMF Max. Axwell i Bon, Anka i Fioła razem do 17.

0: Łapiemy ten pogodowy vibe. W końcu przed nami afrykańskie upały. To gramy afrobitowo. DJ Godza i Jason Derulo. Za nami RMF Max. Tymczasem Polacy muszą zmierzyć się z wielkim wyciekiem danych. Ale słuchajcie, jest prosty sposób, jak to sprawdzić. Czy wasze dane są wśród tych, które mają złodzieje?
1: Zamiast się bać, po prostu warto zweryfikować, najlepiej w rządowym centrum Bezpieczne Dane.
0: Bezpieczne Dane. Tam się logujecie w bardzo prosty sposób i od razu sprawdzicie, czy w ostatnich wyciekach gdzieś wasz e-mail, numer telefonu czy PESEL się pojawił i to wszystko można oczywiście zastrzec.
1: Choć to takie 50-50, bo jednak 19 milionów ludzi, to umówmy się, jest ponad połowa Polaków.
0: A, jest dreszczyk emocji. Ja już mam to za sobą, powiem wam, do końca czekałem, czy pojawią się dwie kreski, czy jedna.
1: Max. Idąc tym kluczem, dodam jeszcze tylko, że warto się zabezpieczać. Można to zrobić w M-Obywatelu, zastrzegając PESEL.
0: To Dua Lipa.

0: nigdy nie zawodzi. Robin Schulz w RMF Max. Tymczasem 12 tysięcy osób obserwuje na flight radarze, czy piłkarze Lecha Poznań dolecą na Wyspę Owcze, gdzie od wczoraj króluje mgła. No, to najchętniej oglądany aktualnie na całym świecie lot w sieci.
1: Dlatego wam to mówimy, żebyście byli na bieżąco. Generalnie życzę chłopakom, żeby przeszli przez bramkę w każdym wymiarze tego określenia. Trzymam za to kciuki.
0: Byle nie własną. Trzymamy kciuki za polskie ekipy w Europie, które dziś grają. Zaraz Dawid Podsiadło. To my grać będziemy dla was. No i ktoś grać będzie o duże pieniądze. W finale zabawy Casa de Palma. I to już za moment. Bądźcie blisko. Max.
2: Reklama. Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Biedronkowy Dobry Start to udany powrót do szkoły. Otrzymaj 300 zł od Biedronki. Tak, aż 300.

0: produkty szkolne z kartą Moja Biedronka lub aplikacją i otrzymaj łącznie aż 300 zł w postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobry-start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: I po reklamie.
6: Jak ognisko na działce.
7: Jak wieczór na rolkach.
8: Jak leżenie nad rzeką.
9: Tak brzmi las.

0: Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Ania już gotowa do tego, by ruszyć do konkretnej palmy, a jest ich aż 26.
2: Robiłam rozgrzewkę, wykręciłam numer telefonu do dzisiejszego finalisty, no i teraz się okaże tylko, do której palmy biegnę, jak ktoś podniesie słuchawkę. 6 sygnałów, czekamy maksymalnie.
1: Finał zabawy Casa de Palma.
3: Maksymum.
1: Halo, dzień dobry, tu radio RMF Max się kłania. Ania i Fiołas.
2: Kto po drugiej stronie, z kim mamy przyjemność?
3: Zdzisław.
2: Zdzisławie, musimy zadać ci to pytanie, ponieważ zawsze jak słyszymy taki delikatny pogłos, gdy słuchacz odbiera telefon, to zastanawiamy się, gdzie my go złapaliśmy.
3: Z pracy.
1: Słuchaj, no to my z tej pracy cię wyrwiemy na moment. Co ty na to? Możemy zabrać cię z roboty na minutę pod palmy?
3: No dobra, jedziemy.
2: No jedziemy.
1: Dobra, 26 palm, kochany. Jedna z nich może być twoja. Wybierasz palmę, a Ania biegnie, strząsa kokosa. Co znajdziemy w środku, jest twoje. To może być nawet 15 tysięcy złotych.
3: No dobra, to lecimy.
2: My jak my, to ja lecę. A ty mówisz do której?
1: Do której palmy?
2: Od 1 do 26.
3: Do 26. Dobra, interesuje mnie palma 14.
2: 14! Dobra, to jest ostateczna decyzja, bo jak już ruszę, to nie zawrócę.
3: Nie, ostateczna, już nic nie zmieniam.
1: 14 palma, Anka biegnie, by nią potrząsnąć, a w środku zaraz zobaczymy, co będzie czekało na ciebie, kochany.
2: Leci! No pięknie!
1: Na relaksik po robocie pomoże ci w tym maszyna do popcornu!
2: Congratulations!
3: Dzięki! Będę miał akurat drugie, akurat kino, więc nie będzie problemu.
2: No i elegancko, a pewnie byś sobie takiej maszyny nie kupił sam.
3: No na pewno nie.
1: Jedyne co sami zrobić musicie, to włączyć się do zabawy, a o resztę się nie martwcie. W kokosach zawsze są jakieś nagrody. rmfmax.pl, tu znajdziecie szczegóły zabawy Casa de Palma.
2: I możecie tam łapać losy oraz bonusy. I pamiętajcie, jutro znowu 15 tysięcy i mnóstwo innych przyjemności do wzięcia z naszych kokosów.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: zostalibyśmy, jasne, że tak, z wami bez końca, jako skarcy sprzed momentem w RMF Max. No ale jest więcej chętnych, żeby za mikrofonem tu usiąść.
1: Więc nie ma wyjścia, trzeba zrobić miejsce. Natomiast przyjdą z przyjemnościami, więc wy lepiej bez końca zostańcie z RMF Max. Bilety choćby na Strefę 57, na której wystąpią Opał, Fukaj, Bledka, Zalia, będą rozdawane w kanale nadawczym po godzinie 17.
0: Dlatego dalej przez popołudnie bądźcie blisko RMF Max, a dziękujemy za wspólne 4 godzinki.
1: Anka i Fiołas, ściskamy, pa!
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum 2 różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko ₾99 za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie $15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: I po reklamie.
10: Lasu.
2: Na dziko.
1: Bez planu.
11: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
12: Max. Lato na maksa.
13: Lato na maksa!
14: Spoglądamy na pogodowe mapy. Dzisiejszy dzień zakończy się raczej spokojną aurą. Na zachodzie, w centrum i na południu kraju wieczorem dużo rozpogodzeń. Na północy również bez większych niespodzianek i opadów. W nocy temperatura wyraźnie spadnie. Na wschodzie i południowym wschodzie do 8 stopni. W centrum, na zachodzie i północy do 13 kreski. Nad morzem cieplej, bo 17 stopni. Jutro zacznie się kolejny etap ocieplenia. Na zachodzie temperatura ponownie może przekroczyć 30 stopni.
2: RMF Max.
12: RMF Max.
2: RMF Max.

să distrușești Ten Hit. Loop Ten Hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: reklama.
1: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Media Expert, taniej masz.
10: I po reklamie.

0: To jest popołudnie z RMF Max. Jest 17. Marta Tyka. Cześć, witajcie. Zapraszam na świeży flash. Mieszkańcy wschodniej Polski, w tym Lubelszczyzny i Podkarpacia, będą otrzymywać SMS-y z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia. Nowe procedury alarmowania to efekt wniosków wyciągniętych po incydencie z upadkiem rakiety w Tarnawie Kolonii. Syreny zawyły wówczas, ale nie we wszystkich powiatach, a mieszkańcy nie otrzymali informacji z RCB.
1: To jest RMF Max.
0: Co najmniej jedna osoba zginęła, kilka zostało rannych. Do eksplozji doszło w porcie w Rotterdamie w Holandii. Podczas prac remontowych na terenie firmy paliwowej eksplodował jeden ze zbiorników. A teraz Sycylia i niekończący się problem z Etną. Przez aktywność wulkaniczną lotnisko w Katanii będzie nieczynne do 2 nad ranem w piątek. Od 8 sierpnia w Katanii odwołano łącznie prawie 700 lotów. Tatry na szczęście niczego nie odwołują. Z RMF Max wiecie, że przeżywają szczyt letniego sezonu turystycznego.
2: Naprawdę są tłumy, także im wcześniej się wybierze na jakąś wycieczkę, wyjazd, tym lepiej.
3: Czy na szlakach jest, na tych popularnych trasach, Kościeliska, to tłumy. Człowiek człowieka łokciem trąca. Nawet na taką Sarnią Skałę, to też tam pod koniec trzeba w kolejce się przepychać.
4: Wszędzie, gdzie chcemy wejść na popularne szlaki, no to trzeba poczekać godzinę, półtorej.
0: Z turystami na górskich szlakach rozmawiał Maciej Pałachicki. A propos Tatr. Od 1 września będą zmiany na trasie do Morskiego Oka. Konie wożące turystów będą pokonywać krótszy odcinek, niespełna 3-kilometrowy zamiast dotychczasowych 7. Wozy zatrzymają się przy wodogrzmotach Mickiewicza, a nie jak dotąd przy Włosienicy. Ten pilotażowy program ma na celu ochronę zwierząt. A na koniec krótki muzyczny akcent. Burgas będzie gospodarzem przyszłorocznego konkursu Eurowizji. Będzie to pierwszy konkurs Eurowizji organizowany w Bułgarii. Piosenkarka z tego kraju, Dara, wygrała tegoroczną edycję wydarzenia.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Czwartek zakończy się pogodnie i spokojnie, ale noc przyniesie wyraźne ochłodzenie. Najzimniej będzie na wschodzie i południowym wschodzie, a w rejonach podgórskich Karpat temperatura może spaść do 7 stopni. Jutro sytuacja zacznie się zmieniać. Z południa napłynie znacznie cieplejsze powietrze. Na zachodzie temperatura może przekroczyć już 30 stopni, a w kolejnych dniach upał będzie się nasilał. W centrum i na południu również zrobi się zdecydowanie cieplej niż dzisiaj. Weekend w całym kraju będzie bardzo upalny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa!
3: Dzień dobry, to jest specjalne wydanie kanału nadawczego w RMF Max z Zatoru z Parku Lubryski.
4: Justyna Borycka,
5: Natalia Kawałek
3: i Michał Piwek.
4: No i kochani, jeśli słyszycie te krzyki w tle, to na razie nie my, ale to się jeszcze może zmienić. Mamy dużo gadżetów, będziemy je rozdawać dzisiaj tutaj właśnie w Zatorze i bądźcie z nami, bo emocji sporo.
5: I będziemy się dobrze bawić i zmusimy Justynę do tego, żeby dobrze się bawiła, bo póki co jest lekko zestresowana, ale popracujemy nad nią, obiecujemy.
6: Zostańcie z nami.

0: To Jonas Blue i Perfect Stranger w RMF Max, a to jest kanał nadawczy. Jesteśmy tacy lekko podekscytowani, przynajmniej ja się już cała trzęsę z radości.
1: Mnie kolanka też trochę zmiękły, jak u ciebie, Michał?
2: Tobie zmiękły? Jak ty zapowiedziałaś, że ty nie wchodzisz na żadne roller coaster dzisiaj?
1: Znaczy ja wchodzę, ale nie na ten największy.
2: Boże, dobrze. Kontekst. Kochani, jesteśmy w Zatorze w parku rozrywki i tutaj też chcielibyśmy was wysłać, dlatego też w tym momencie pada hasło stop.
0: O czym teraz myślisz, drogi słuchaczu RMF Max? Co ci przyszło do głowy, kiedy usłyszałeś właśnie to nasze pytanie? Śmiało, głosóweczki na Messengera RMF Max przyjmujemy.
1: Tak jest. Czekamy na wasze wiadomości. Z przyjemnością kogoś z was dzisiaj wyślemy. 4 bilety do parku rozrywki w Zatorze są do zgarnięcia. My tu jesteśmy dzisiaj, żeby sprawdzić, czy warto, ale chyba warto, no. Głosówki na Messenger RMF Max.
2: Wzrok wszystkich nas, kiedy pojawiliśmy się na parkingu i zobaczyliśmy, jak Hyperion
0: zakręca.
2: Możecie też tu być, ślijcie głosówki na Messenger RMF Max.

0: To jest Alan Walker, to jest Ava Max i to jest Fate w RMF Max, bo jakżeby inaczej.
1: My dzisiaj w Zatorze, w Parku Rozrywki, zastanawiamy się też, czekając tutaj na poszczególne atrakcje i łapiąc naszych słuchaczy, którzy są tutaj na miejscu, nad innymi ciekawymi miejscami w Polsce i różnymi innymi atrakcjami. Czytamy o nich. Na przykład tak trafiliśmy do Malborka, gdzie piękne okazuje się jest... No, zaraz się okaże, czy takie piękne, bo właśnie się dowiedziałem, że istnieje tam coś takiego jak marcepanomat.
2: Jezu, naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Marcepanomat.
1: Tak, tak, marcepanomat.
2: Czy powiem, że słyszałam o tym, że się na przykład jeździ do Malborka na kolonie, nie? Tak blisko
0: ale
2: morza i w ogóle.
0: Ale bardziej do zamku chyba, nie? Czy coś takiego.
2: Ale że na kolonie karne? To się nie spodziewałam.

0: swojemu.
1: Na spontanie.
0: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
4: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Shakira i Daj Daj w RMF Max. Ale sobie dali, ale sobie dali.
1: Jak ja na Hyperionie dopiero co byłem. Ja od początku mówiłem, że to w ogóle nie jest straszne.
0: Słuchajcie, sytuacja jest taka. Natalia z Michałem właśnie zsiedli z Hyperiona dosłownie sekundę temu. Widzę łzy, łzy szczęścia w waszych oczach. Michał, jak się czujesz?
1: Czuję się spełnionym człowiekiem. Czuję, że mogę teraz wrócić do domu i powiedzieć, ja już nic nie muszę.
0: To brzmi pięknie. Natalia?
2: Ja się troszkę zmachałam. Myślałam, że będzie bardziej lajtowo. Nie było, ale było super, ale się popłakałam troszkę i nie wiem, czy mam głos, ale chyba mam. Chyba mnie...
0: Nie no, słyszymy cię pięknie.
2: To dobrze, ale chyba nie połknęłam żadnej muchy, więc jest sukces.
0: Wpadliście tutaj w idealnym momencie, już myślałam, że będę musiała to robić sama, ale nie. My jesteśmy tutaj całą ekipą kanału nadawczego do 20 w RMF Max, no a już niebawem 4 bilety do Energylandii do kogoś z was polecą, więc zostańcie blisko.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W audycji lokowano markę Energylandia, należącą do właściciela parku rozrywki Energylandia.
3: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Foszą!
3: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Foszą! Co zaplanuję, to kupuję.
4: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: na plaży z ekipą.
1: Leżąco.
0: Na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
4: Czwartek zakończy się pogodnie i spokojnie, ale noc przyniesie wyraźne ochłodzenie. Najzimniej będzie na wschodzie i południowym wschodzie, a w rejonach podgórskich Karpat temperatura może spaść do 7 stopni. Jutro sytuacja zacznie się zmieniać. Z południa napłynie znacznie cieplejsze powietrze. Na zachodzie temperatura może przekroczyć już 30 stopni, a w kolejnych dniach upał będzie się nasilał. W centrum i na południu również zrobi się zdecydowanie cieplej niż dzisiaj. Weekend w całym kraju będzie bardzo upalny.

0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
1: To jest wspaniały przywilej móc codziennie zajrzeć do waszych głów i zobaczyć, o czym akurat teraz myślicie, ale czasem to są też myśli, z którymi my się jakoś tak nie możemy utożsamić za bardzo. Artur jest z nami.
2: Powiedz nam szczerze, o czym myślałeś, kiedy padło stop?
3: Kiedy myślałem stop, zastanawiałem się, ile mój organizm jeszcze da radę pociągnąć pracę zdalną z moim prawie 2-letnim synkiem.
1: Czy jest kryzys 2-latka teraz, aktualnie?
4: Właśnie, co z tym 2-latkiem?
3: Ja myślę, że to jest kryzys, nie wiem, to jest mega kryzys, to nie jest zwykły kryzys, okay. To jest mega kryzys.
2: To jest taki kryzys, który trwa od 1 do 25 roku życia dziecka.
3: No mniej więcej chyba tak, dopóki nie opuści, nie powie do domu, że wyprowadzam się, bo słyszałem ostatnio, że tu sobie trochę pochlebię, że dobry rodzic to zmęczony rodzic, więc muszę być mega dobrym rodzicem.
4: Ale to super, że sobie wymieniamy takie mądrości życiowe. Ja mam natomiast do ciebie pytanie.
2: Czuję
4: o taką...
2: Czuję się jak Regina z 1670.
4: Trochę tak, ale ja mam pytanie dla tych wszystkich, którzy no, na dzieciach się do końca nie znają. W co się można bawić z 2-latkiem? Jak spędzacie sobie razem dnie?
3: Powiem szczerze, że wszystkie zabawki codziennie do południa lądują na ziemi i to jest zabawa każdą zabawką przez około 2-3 minuty. A mam tych zabawek mnóstwo, bo powiem szczerze, nie wiem, czy nie wiecie, to jest mój 4. syn.
4: Gratulujemy! Super!
2: Matko, można by pomyśleć, Artur, że byłeś przygotowany mniej więcej na to, co się wydarzy, a brzmisz na zaskoczonego.
3: Tak, dokładnie byłem przygotowany i mówię teraz, po prostu zabawki są wszystkie
2: Boże,
3: w ruchu.
2: To ty nic tym dzieciom nie mów, że wygrałeś wejściówki 4 do Energyland i po prostu sam sobie pojedź.
3: Ja właśnie miałem powiedzieć, że jednak najchętniej sam wykorzystał te jakieś bilety, żeby...
2: Sam pojedzie 4 razy po prostu. Artur, gratulujemy ci. Tak jest, bardzo dobrze, zadbaj o siebie.
0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Coaster Day z zabawą na rollercoasterach.

0: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Mamo, zrobimy szarpaną karkówkę?
5: No jasne, szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy i podziabiemy na strzępy.
6: Do jutra. Karkówka wieprzowa bez kości, kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
0: I po reklamie.

0: czasie.
1: Na dziko.
0: Na leżąco.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa!
3: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: AI. W nocy bezchmurnie lub lokalnie zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 7 stopni Celsjusza na wschodzie i południowym wschodzie do około 11 w centrum, do nawet 15 nad samym morzem. W piątek bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od około 23 stopni Celsjusza na wschodzie i południu kraju, około 26 stopni w centrum, a na północy nawet do 30. Ale wyższe temperatury pojawią się w sobotę i niedzielę. Wiatr słaby na północy i zachodzie, okresami umiarkowany.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Dla tych z oponką, dla tych z deską, dla tych z kółkiem. Dla każdego lato na maksa.
7: Chwila po 18 i powiedziałabym, że siedzimy, nic się nie dzieje,
8: nic,
7: ale to nie do końca
8: dzieje.
7: Jest prawda.
9: To jest absolutna nieprawda, bo jesteśmy w zatorze, w parku rozrywki. Woohoo! I żałuję, że nie jestem dzieckiem, a jestem dorosłym i tak się świetnie bawię.
7: No, myślę, że mogłoby to być wszystko jeszcze dla nas większe, jeszcze wspanialsze, ale i tak jest naprawdę... Wow,
8: jest
7: zielono, jest pięknie. No i kochani, my siedzimy teraz sobie pod Teatrem Egipskim. Można być na końcu świata, nawet tutaj w Małopolsce. Więc bądźcie z nami, bo jeszcze dużo atrakcji teraz w RMF Max. Kanał nadawczy do 20. Siwek, Borycka, Kawałek, a z wami już Dub Dogs i numer Infinity. Poczujcie to tak jak my. I bądźcie z RMF Max.

0: Justin Bieber i Nicki Minaj to Beauty and the Beat w RMF Max. Przepiękna pogoda dzisiaj w Zatorze, gdzie jesteśmy plenerowo. Dużo was tutaj naokoło. Za chwilkę będziemy rozdawać gadżety. Fajne rzeczy się dzieją, ale sprawdzamy też, co na świecie ważnego się dzieje.
1: No właśnie, i problemy pogodowe w różnych ciekawych miejscach na świecie, na przykład na Wyspach Owczych, bo tutaj jakiś przypał pogodowy, prawda?
2: Mgła spowodowała, że gracze Lecha Poznań, którzy mieli tam dzisiaj grać swój mecz eliminacyjny do Ligi Europy, nie mogli tam wylądować. No i farerzy podobno, bo tak się mówi na mieszkańców Wysp Owczych, doradzali Lechowi Poznań, żeby poleciał dzień wcześniej, żeby skorzystał z innych linii lotniczych, a Lech się uparł, że my swoimi i dzień później polecimy.
1: No oni po prostu, wiesz, jak ten stary, który nie, on nie będzie pytał o drogę, on i tak pojedzie po swojemu.
2: Dokładnie. No i jest już Lech Poznań na Wyspach Owczych, całe szczęście, no ale mało brakowało, a Lech wyszedłby na... No wiecie, rymuje się z farerzy.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już.

0: Zupełnie jakby tutaj z nami byli Fukaj i Liwka. Chce więcej w RMF Max. To, Max to jest cały czas kanał nadawczy i my szukamy więcej, chcemy więcej i mamy dla was coś więcej.
1: Macie emocje i nawet już co nieco dzisiaj przeżyliście i w związku z tym chciałabym skonfrontować z wami pewną naukową ciekawostkę.
0: Dawaj.
1: Do jakiej właśnie dotarłam.
0: No.
1: Podobno u zdrowych osób średnie tętno na roller coasterze, na takiej kolejce, wiecie, wzrasta z 89 do 155 uderzeń na minutę.
2: Okej.
1: Ale, co ciekawe, to wcale nie jest w tych momentach, kiedy krzyczysz najbardziej, kiedy są największe spadki albo największe obroty, tylko w momencie powolnego podjazdu, zanim jeszcze to wszystko się zacznie.
2: No, to jest, powiem tak, u zdrowych osób i u mnie tak samo.

0: było.
1: Czyli wszystko okej z tobą, jesteś zdrowy. Tak. Siwek nawet ma zegarek, więc teoretycznie na jego zegarku moglibyśmy wszystko sprawdzić. Ja nie mam zegarka, ale ja to w 100% potwierdzam, bo jak już zaczęliśmy zjeżdżać tam w dół i mknąć i to ta siła G odśrodkowa, dośrodkowa, czy jakakolwiek była silna, to już nie były te emocje.
2: Ale się człowiek fizyki nauczy, no.
0: Fatalnie, no bo nie włączyłem aktywności na zegarku i teraz nie ma nic, a to trzeba włączać, szkoda, żeby się marnowało.
3: J-Lo, ja tu sam.

0: się last minute, jak wypad nad wodę.
1: Jak śmiganie na żaglach.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
4: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Ring My Bell w RMF Max. To są bęgery na wakacje. My dzisiaj wakacyjnie jesteśmy w Zatorze, w parku rozrywki. No i mamy jedno ważne pytanie, które chcielibyśmy zadać pięknej rodzinie, którą tutaj dzisiaj spotkaliśmy. Cześć w ogóle wam wszystkim. Jak robi Hyperion?
1: To jest bardzo ważne pytanie na dziś. Jak robi Hyperion? No moim zdaniem tak właśnie robię, bo ja byłem i...
0: Ja tak robiłam mniej więcej,
1: tak robiła Natalia u mojego boku.
2: Czy ktoś jeszcze ma tutaj ochotę zaprezentować, jak robi Hyperion? O, widzę, że tutaj mamy kandydatkę.
1: O, to tak bardziej Natalia robiła.
0: To
1: było
0: chyba
1: bliżej.
0: Tak. To jest 1:1 dokładnie, jak robiła Natalia. Mamy już z tego filmem.
1: Ale widzę, że poszliśmy w kierunku interpretacji, co, jak robią ludzie na Hyperionie. Czy ktoś ma ochotę bardziej pójść w taką jakby technokratyczną stronę?
2: Takie wyrazy dźwięko naśladowcze, te śrubeczki tam gdzieś, coś.
3: Ciężko mi powiedzieć na tą chwilę, bo...
0: Tak jest. No to moi drodzy, dla was lecą gadżety RMF Max, mamy czapeczki, mamy smyczki, za chwilkę wam to rozdamy. No i słyszymy się, mamy nadzieję, w RMF Max, kanał nadawczy do 20 dzisiaj, więc bądźcie z nami.
1: No i tak właśnie robi Hyperion.

0: I to jest Chico, Chicos and Chicas. Za chwilę coś dla was specjalnego będziemy mieli, bo my wiemy, jaka jest aura teraz, ale nie wiemy, co się wydarzy w przyszłości.
1: I to jest właśnie nasz największy problem w tym momencie, że my nie wiemy, co się wydarzy w przyszłości. Natomiast wiemy,
2: poza tym nie ma żadnych innych problemów. Mamy zakręcone ziemniaki, mamy frytki, jest słońce i jest ładnie. I mamy nadzieję, że w całej Polsce będzie tak pięknie, jak tutaj w tej chwili.
1: Zator Park Rozrywki, u nas piękna pogoda. My tutaj spędzamy dzisiejszy wieczór. Gdzie was wywiało, gdzie może wy jedziecie, a gdzie wy na wakacjach, możecie meldować na Messengerze RMF Max. No a my w międzyczasie, żeby rozwiązać ten problem braku wiedzy o przyszłości, zapraszamy na prognozę pogody.
3: Max. Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W audycji lokowano markę Energylandia, należącą do właściciela parku rozrywki Energylandia.
5: Reklama. Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabatobranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
10: Samsung Days w RTV Euro AGD. Teraz nawet do 3000 zł rabatu na wybrane urządzenia AGD marki Samsung. Kup przynajmniej dwa produkty Samsung objęte promocją i zgarnij nawet do 3000 zł rabatu. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

W nocy bezchmurnie lub lokalnie zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 7 stopni Celsjusza na wschodzie i południowym wschodzie do około 11 w centrum, do nawet 15 nad samym morzem. W piątek bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od około 23 stopni Celsjusza na wschodzie i południu kraju, około 26 stopni w centrum, a na północy nawet do 30. Ale wyższe temperatury pojawią się w sobotę i niedzielę. Wiatr słaby na północy i zachodzie, okresami umiarkowany.

0: Drive-by w RMF Max. My też dzisiaj przyjechaliśmy kawałek, żeby przeżyć coś wspaniałego. Jesteśmy w Parku Rozrywki w Zatorze. Za nami już parę fantastycznych atrakcji. No i słuchajcie, okazuje się, że stojąc w kolejce, a takich kolejek w Parku Rozrywki akurat zawsze trochę można spotkać.
1: Dużo.
2: Kilka nawet obserwujemy teraz.
0: To trzeba się czymś zajmować, bo wtedy oczekiwanie, tak mówią naukowcy, będzie się wydawało nawet 5 razy krótsze.
1: A te naukowce.
2: Ale to jest bardzo ciekawe, bo moja mama też tak zawsze mówiła. Ona mi mówiła, że jak mi się nudzi, to żebym na przykład pluła i łapała.
0: Albo rozbierz się i pilnuj jutro.
1: Tak, u mnie to było.
2: Szybciej minie, nie będziesz się nudzić.
0: Ewentualnie tak. Idź i zobacz, czy cię tam nie ma, ale to jak wyjdziesz z kolejki, to już może się ona jednak jeszcze trochę wydłuży.
1: No to wtedy w kolejce cię nie ma i wtedy to jest problem.
0: Dokładnie.
1: Kochani, co wam rodzice mówili, jak wy się nudziliście? Bardzo chętnie posłuchamy tego. Na głosówki na Messengerze RMF Max poprosimy serdecznie.

0: Know that you need me. Reklama.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: W Media Expert wyprzedzaj.

0: męskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurczy łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Noc w Polsce zapowiada się pod znakiem gwiazd. Chmurki postanowiły zrobić sobie wolne. Temperatura od 7 stopni na wschodzie i południowym wschodzie przez 11 w centrum, aż po 15 nad samym morzem. Tam nawet nocą czuć wakacje. W piątek słoneczko nie odpuszcza, od 23 stopni na wschodzie i południu, aż po wakacyjne 30 na północy. A to dopiero rozgrzewka, bo prawdziwy upał wjedzie w weekend. Wiatr raczej leniwy, tylko na północy i zachodzie czasem się rozkręci.
1: Po 19 w RMF Max, ale coś mi się tutaj nie zgadza, bo w parku rozrywki w Zatorze, w którym dzisiaj jesteśmy, ja widzę bardzo dużo dzieci i one wcale nie idą spać o tej porze.
3: Bo są wakacje, co mają iść spać w wakacje wcześniej?
1: Jak słońce świeci, no. Dokładnie.
4: Nie śpi się w wakacje, tylko z latarką się książki czyta pod kołdrą.
3: Nie ma spania na wyjazdach.
1: To jest to szaleństwo, o które dzisiaj chodzi. Kanał nadawczy z wami jeszcze do 20. Justyna Borycka,
3: Natalia Kawałek,
4: Michał Siwek.
3: Siemano.

0: to Dawid Podsiadło na błysk w kanale nadawczym, a błyszczeć teraz będą słuchacze RMF Max i to błyszczeć będą tekstami naszych rodziców.
1: Dowiedzieliśmy się, że w kolejce, tak jak dziś jesteśmy w parku rozrywki, w zatorze tych kolejek jest dużo, szybciej mija czas, jeżeli czymś się zajmujesz. Więc co wam mówili rodzice, jak nie mieliście się czym zająć? Słuchamy.
2: Hej, witam. Jak jechaliśmy z rodzicami na dłuższą wycieczkę, zawsze kazali nam liczyć drzewa, krowy po drodze i co tylko się dało. Pozdrawiam.
0: Nie, to bardzo fajne, tylko pytanie, co liczyć w takiej kolejce, bo tutaj niewiele się dzieje. Nie wiem, ludzi dookoła liczyć, czy co?
3: Jak zaczniesz liczyć ludzi, to się okaże, że czas się wydłuży jeszcze bardziej. To chyba nie o to chodzi.
1: Co jeszcze mamy?
4: Jak się nudzisz, to idź na dach papelizać, póki jest ciepła.
1: A jesień idzie, zaraz będzie zimna, no ludzie, no spokojnie.
3: No, ale już papy to rzadko można spotkać, na szczęście. Dachówkę może trzeba bardziej. Coś jeszcze?
5: Mi go dali, że jak się nudza, to się mu pympek rozwiązać.
3: To może być niebezpieczne.
0: Ale ja bym to chciała zobaczyć bardzo.
3: Bez konsultacji z lekarzem, nie.
1: Co się wysypie.

0: Justy Jack Style, to Turn the Lights Off w RMF Max. My cały czas jeszcze w parku rozrywki. No i tutaj słuchajcie, akurat za nami roller coaster, który nazywa się F1. Nieprzypadkowo znajdujemy się w tej chwili właśnie tutaj, bo w Formule 1 dzieją się rzeczy. Polacy strong.
1: Polska górą, myślę, że możemy to powiedzieć totalnie oficjalnie. Jest to informacja, która rozgrzewa cały kraj. Marcin Budkowski, Polak z krwi i kości,
2: ale jajca,
1: stał się team principal, czyli szefem Cadillaca, amerykańskiego zespołu. Trochę znienacka, trochę znikąd w połowie sezonu, no ale moi drodzy, no to są wielkie, piękne rzeczy i ekscytacja w Polsce, no z całą pewnością ogromna. No
0: myślę, że oczekiwania też rosną w związku z tym.
2: Zdecydowanie, oczekiwanie, zwłaszcza jedno, prawda, jak Polak jest szefem zespołu Formuły 1, no to pierwsza decyzja powinna być jedna. Robert Kubica powinien wrócić.
0: Robert, wróć.
1: Co oznacza, że z automatu powinien zostać mistrzem świata. Czemu by nie?
2: I następnie pobić rekord skoczni na Holmenkollen. Max.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na Bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: I po reklamie.

0: na leżąco.
1: Na słodko.
0: Na długie wieczory. Zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
3: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Czysty beat w RMF Max i wspaniali goście przy naszym tutaj RMF Maxowym stoliku w Energylandii. Dawid, który ma dzisiaj jeszcze w dodatku urodziny.
1: Sto lat.
2: Witam wszystkich, jestem Dawid, przyjechałem z Obrowy Górniczej się pobawić. Tutaj złotówkę zapłaciłem tylko za bilet, bo urodziny mam dzisiaj, bawię się, tata tam czeka na mnie gdzieś, nawet nie wiem gdzie jest, w kolejce teraz. Miałem iść do toalety, ale trochę dłużej mi to zeszło. Pozdrawiam wszystkich z Dąbrowy Górniczej, Kamila Michniewicza w szczególności.
0: Legnicę też pozdrawiam.
1: Super, bardzo dobrze, ale słuchaj Dawid, żeby nie było tak, że wiesz, tylko się po to zobaczyliśmy, żeby pozdrowić. To jest jedno ważne pytanie, które dzisiaj zadajemy słuchaczom i wszystkim, których spotykamy w Energylandii z RMF Max. Jak robi Hyperion?
3: I w zasadzie tak mniej więcej robi Hyperion, także potwierdzamy, gratulujemy, piękny dźwięk, a te gadżety RMF Max, które tutaj przywieźliśmy z Krakowa, są dla ciebie.
0: Ale to załóż od razu czapeczkę, proszę cię.
1: Tak, załóż czapeczkę i weź dla taty, ja jestem przekonana, że tata bez ciebie nie pojechał.
2: Mam nadzieję, że nie pojechał. Pozdrawiam tatę, pan Hubert, pozdrawiam serdecznie i tata, czekaj tam na mnie.
0: Panie Hubercie, syn, to się panu udał.

0: porządne, wakacyjne łupanie, tego nam trzeba. Lumix i Self-Aware w RMF Max. Jeszcze trochę energii wam dorzucamy, bo ten dzień się jeszcze nie kończy. Jeszcze dużo dobrego przed nami.
1: Ale wiemy, że jest wam potrzebna też konkretna informacja na temat tego, co was czeka. W przyszłości nie przewidzimy, ale przewidzimy najnowszą prognozę pogody.
2: I trochę to będzie jednak miało znamiona przewidywania przeszłości, więc zapraszamy na naszego wróżbitę, który ma 100% skuteczność. Prognoza pogody teraz w RMF Max.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W audycji lokowano markę Energylandia, należącą do właściciela parku rozrywki Energylandia.
5: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
9: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259,399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: na żaglach.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak wakacje last minute.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
5: Fireball. Noc w Polsce zapowiada się pod znakiem gwiazd. Chmurki postanowiły zrobić sobie wolne. Temperatura od 7 stopni na wschodzie i południowym wschodzie przez 11 w centrum, aż po 15 nad samym morzem. Tam nawet nocą czuć wakacje. W piątek słoneczko nie odpuszcza, od 23 stopni na wschodzie i południu, aż po wakacyjne 30 na północy. A to dopiero rozgrzewka, bo prawdziwy upał wjedzie w weekend. Wiatr raczej leniwy, tylko na północy i zachodzie czasem się rozkręci.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Jeżeli słyszysz ten hit, lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: RMF Max i kanał nadawczy. Dziś w wydaniu specjalnym, ale powolutku niestety kończymy i będziemy się z parku rozrywki w Zatorze zawijali.
1: I żegnali. Niestety, łezka w oku się już kręci, ale kto wie, może tu jeszcze wrócimy, niczego nie można wykluczać, niczego nie można zakładać. Wiemy na pewno, że za chwilę natomiast pojawi się tutaj Graba. Znaczy, nie w parku rozrywki, ale z wami w RMF Max.
2: Tak jest, będzie najlepsza dziesiątka na liście Kobęca. My już za dzisiaj dziękujemy, miłego wieczorku, bawcie się dobrze. Justyna Borycka,
1: Natalia Kawałek,
0: Michał Siwek.
1: Pa! RMF Max.
3: AI. Słuchacie RMF Max. Nowości kinowe na weekend? Super futrzak i złośliwa wiewiórka zrobi dobrze najmłodszym. Odzyskany dla fanów polskich klimatów, a horror lalka wystraszy nawet tych, co nie boją się ciemności. Wszyscy moi wrogowie z gwiazdami. Na ekranie Matthew McConaughey i Kurt Russell na randkę? Tylko jedna noc. Ale uwaga, niektóre z tytułów tylko w wybranych kinach. Imprezowy patrol w sobotę, Przytkowice, w strefie 57, Gips, Opał, Fukaj, Bledka, Jan, Rapowanie, Bracia Kacperczyk. Brzmi jak przepis na niezapomnianą noc. Poznań, Bittersweet Festival, Gorillaz, 21 Pilots, Robbie Williams, Faithless, Major Lazer, Rita Ora i jeszcze więcej. Za tydzień Krasnystaw i Lato na Maxa, Grupson, Zalia, Grzegorz Chyży, Trzech Króli i nieśmiertelna Maryla Rodowicz. Piła. Factory of Sound Festival startuje 22. Dwie sceny, cała noc tańca, monumentalne hangary. Jest z czego wybierać i co robić. RMF Max. Zostańcie z nami.
4: Reklama. Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
5: Kolego Pikachu!
4: Nie.
5: Ha? Jak to?
4: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do piątku winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: I po reklamie.

0: wyjazd
1: na słońce.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
4: Hej, cześć, witajcie w złotej godzinie zachodu słońca. Przemek Grybowski z wami na wakacjach w RMF Max. No i wakacyjna lista Hobbens. Dzisiaj też premiery. Za kilka minut po raz pierwszy nowość od chłopaków z Fast Boy. Wraca także Jonas Blue. Będzie tego trochę. A zestawienie dzisiaj otwierają nam Topik i Becky G. Plażowo Sorry Papi.
3: RMF Max. Ten numer 10.

0: Szemili, bracia z Berlina, dla których Polska to taki trochę drugi muzyczny dom. To Fastboy, mam dla was ich mega nowość Music Sounds. Premiera tego tygodnia, czeka na wasze głosy na rmfmax.pl. Jak wam się wkręciło, czekam na wasze głosy na gorąco. Fastboy dziękują za wszystkie komenty i głosy na Hop za kilka chwil. Swedish House Mafia i Lykke Lee na 8, a 9 zajmują nam dzisiaj Gibbs, Ego i For Money. Ostatni dzień lata.
1: RMF Max. RMF Max. Numer 9.

Przy ich bicie zawsze głowa w chmurach. Swedish House Mafia, Lykke Lee, nowość ostatnich dni. Happiness is so sad. To 8 dzisiaj na liście Hot Bands. A wiecie, że 4 takim doklejanym członkiem Swedish House Mafia miał być właśnie on, kolega ze Szwecji, Alesso. Wspiera go do dzisiaj Sebastian Ingrosso. Dobrze, że się nie zapisał. Działa solo tutaj z One Republic. Po 13 latach znów razem nasza nowość w RMF Max. Alesso, One Republic, In Your Eyes.

0: Kygo zajmuje dzisiaj miejsce 7 na liście Hot. Jego muzyka nadaje się chyba idealnie na podziwianie nieba, spadających gwiazd. Niby tej nocy byliśmy w najwyższej fazie, w kulminacji spadających Perseidów, ale dzisiaj wieczorem i w nocy też będzie można sobie jeszcze pooglądać, a za chwilę będzie można sobie posłuchać. Wracają chłopaki z Dub Dogs. Na 6 How Does It Feel będzie też house'owa nowość od DJ-a Jonas Blue.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
5: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
6: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan, różne rodzaje, jedynie 15,99 zł za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
10: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
13: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
12: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
14: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
16: Idziemy do Żabki po promocję?
17: Przecież byliśmy wczoraj.
16: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
17: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
18: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo Czyskie Gronie pół litra za 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Żabka, uwolnij swój czas.
19: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
20: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
21: I po reklamie.

numerze można się poczuć jak na plaży, prawda? Po prostu jak na wakacjach. Jonas Blue również soczyście house'owo śpiewała dla niego Malif, Edge of Desire. Czeka na wasze głosy w tym tygodniu na rmfmax.pl. A wiecie, kto odwiedził ostatnio RMF Max? No właśnie on, Cymsu, Oskar Cyms. Co zdradził, co szykuje? Sprawdzicie także teraz na naszym Instagramie. Mamy jego nowość. Oskar Cyms debiutuje na miejscu 5 bez końca.

Przy takim bicie to nie da się stać jak kołek. Nawet jak ktoś próbuje, człowiek od razu się porusza. Do bitów DJ-a z Manchesteru, Josh Baker i jego My Place. Więcej takiej nuty po 21:00. Jesteśmy wciąż na wakacjach, jesteście zaproszeni na wakacyjne Max Party. Już powoli rozstawiamy tutaj nasze zabawki, będziemy miksować. Jesteśmy też coraz bliżej nowej jedynki na liście Hot Bands, a pierwszą trójkę otwiera w czwartek Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

Podobno Sentino to ma w pokoju plakat MC Hammera do dzisiaj z dzieciństwa. Nie no, żartuję oczywiście, żeby się nie obraził, żeby tutaj nie wjechał, prawda, żeby nie było jakiejś gangsta sytuacji. Sentino, pozdro, spoko, Sentino, Hellvilty i Żabson. Sopot czeka na wasze wsparcie i może piątkowy debiut na liście Hot Bands. A na trzecim, przy czwartku, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Na drugim, Moonlight i Fordo z USA, Alabama Ten. A na szczycie listy Hot Bands mamy numer, którym tak naprawdę zaczynaliśmy tegoroczne wakacje. Może nawet skończymy. Wracają na miejsce pierwsze Shakira i Burna Boy, Die Die. One. One. One. One.

0: Daj. Powrót na miejsce pierwsze listy Hobbence, Shakira, Burna Boy. Daj tutaj dobrego bitu. Damy wam. Za kilka chwil startuje Max Party. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: AI. Ustrzycki Festiwal Rockowy świętuje 20-lecie, a KSU gra tam od zawsze. W tym roku również. Dalej na południu Jarmark Podhalański w Nowym Targu. Tam nie tylko Oscypki i Ciupagi, ale też Grzegorz Chyży, Daria Marks i Marika na scenie. Męskie granie kończy trasę za tydzień w Warszawie. Kto zagra? Kult Zalewski, Igo, Wiktor Dyduła, Zalia Nosowska, Edyta Bartosiewicz, czyli muzyczny rollercoaster bez trzymanki. Kino na weekend. Super futrzak i złośliwa wiewiórka. Rozbawi dzieciaki odzyskany dla fanów polskich klimatów. Lalka wystraszy największych twardzieli, a wszyscy moi wrogowie z gwiazdorskim składem. Na randkę? Tylko jedna noc. Ale uwaga, nie wszędzie do obejrzenia. Imprezowy patrol. W sobotę Przytkowice i Strefa 57. Gips, Opał, Fuka i Bledka. Jan Rapowanie, bracia Kacperczyk. Brzmi jak przepis na nieprzespaną noc. Poznań zamienia się w muzyczną stolicę. Bittersweet Festival i line-up z marzeń. Gorillaz, 21 Pilots, Robbie Williams, Faithless, Major Lazer, Rita Ora i jeszcze więcej.
2: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
3: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
2: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
3: Zdrowit.
9: Bo w Media Expert taniej ma.
10: Media Expert. Wyprzedaż.

0: miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha.

0: tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: I po reklamie.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak noc w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
3: Lato na maksa.

Wiemy, że zatańczycie z nami kolejny raz. Trips, Kubańczyk, Krzysio Krawczyk też by do tego zatańczył. My tańczymy z wami, witajcie wciąż na imprezie. Wieczorowo na wakacjach Przemek Grabowski na mikrofonie. Ze mną dzisiaj miksujący DJ Raf Mix. Będą klasyki i są nowości. Teraz wiralowy import z Niemiec. Poznajcie tych wykonawców, jeżeli jeszcze ich nie śledzicie. To Kitsch Creek, Blumengarten, Shirin, Dawid, Gut, Genug. Das ist gut. Zróbcie głośniej.

0: I bujamy się wszyscy przy wakacyjnym ognisku Run, Run River, to David Guetta i Alok. No przy ognisku o tej porze to cieplej, wieczory już chłodniejsze, ale przecież w piątek, w weekend w większości miejsc w Polsce, praktycznie w całym kraju będzie również wyjątkowo ciepło, wciąż wakacyjnie. Tak jak na naszym Max Party. Za chwilę Ed Sheeran, Martin Garrix, będzie też Avicii, jego niezapomniany klasyk Hey Brother.
1: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 zł za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
7: Nie wierzę!
8: 15 tysięcy złotych!
9: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak wyszło, jak wyszło.
6: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
11: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
12: Idziemy do Żabki po promocję?
13: Przecież byliśmy wczoraj.
12: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
13: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
14: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo czeskie Gronie pół litra za 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
16: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
15: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
16: Ach, ci panowie z Media Expert.
15: Prawda?
17: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
19: I po reklamie.

tego tańczymy w wakacje Andy Dust w Maxe Party. Wczoraj wszyscy żyliśmy zaćmieniem słońca i prawie żeśmy zapomnieli, że przecież swoje kolejne, już nieważne, które urodziny obchodziło też nasze słoneczko, czyli Robert Makłowicz. Co wiecie o Robercie? Przy okazji mamy nowy quiz na rmfmax.pl. Kto doskonale zna pana Roberta? No to przypominam jakby co fanom pizzy z ananasem, że pizza z ananasem to nie pizza. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

dobrego disco w nowej wersji. Producent Aich i Ring My Bell. Tak tutaj tańczymy czwartkowo w naszym Max Party. Za chwilę Katy Perry, wróci Dawid Podsiadło, ale kolejny set otwieramy taką petardą. Alan Walker ma opcję na jedynkę tego tygodnia listy Hot Bands w swoim głośnym Fate, a śpiewa Ava Max.

0: Na błysk to Dawid Podsiadło wakacyjnie w RMF Max. My nie kończymy naszej imprezy, dopiero się tutaj rozkręcamy. Za chwilę będzie bardzo szybko, powiedziałbym, że super szybko. Też niedawno miejsce pierwsze listy Hop Benz, Lumix i jego Self Away. Będzie też taneczna nowość, jaką na lato przygotowali nam Alok i Jennifer Lopez. To przed wami.
1: Słuchacie RMF Max. Nowości kinowe na weekend? Super futrzak i złośliwa wiewiórka zrobi dobrze najmłodszym. Odzyskany dla fanów polskich klimatów, a horror lalka wystraszy nawet tych, co nie boją się ciemności. Wszyscy moi wrogowie z gwiazdami. Na ekranie Matthew McConaughey i Kurt Russell na randkę? Tylko jedna noc. Ale uwaga, niektóre z tytułów tylko w wybranych kinach. Imprezowy patrol w sobotę, Przytkowice, w strefie 57, Gips, Opał, Fukaj, Bledka, Jan, Rapowanie, Bracia Kacperczyk. Brzmi jak przepis na niezapomnianą noc. Poznań, Bittersweet Festival, Gorillaz, 21 Pilots, Robbie Williams, Faithless, Major Lazer, Rita Ora i jeszcze więcej. Za tydzień Krasny Staw i Lato na Maxa, Grupson, Zalia, Grzegorz Chyży, Trzech Króli i nieśmiertelna Maryla Rodowicz. Piła. Factory of Sound Festival startuje 22. Dwie sceny, cała noc tańca, monumentalne hangary. Jest z czego wybierać i co robić. RMF Max. Zostańcie z nami.
2: Reklama. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
4: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
5: Zgarniasz
4: 15 tysięcy złotych!
6: Ja nie mogę!
7: Gasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
9: Słuchaj, Marian.
10: No?
9: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
9: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
9: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
12: Idziemy do Żabki po promocję?
13: Przecież byliśmy wczoraj.
12: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
13: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
14: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo Czyskie Gronie pół litra za 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
15: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
16: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
17: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
18: I po reklamie.

zrobiła nam klimat wieczorowo na szeroką wodę, to Roxy plus Faust. Robimy wam imprezowy klimat. Witajcie po 22. Są z wami Przemek Grabowski i DJ Raf Mix. Nasze wieczorne sety to nowości, ale także klasyki. Teraz numer, który zna cały świat. No wszyscy znają. Przyznajcie się, kto kiedyś tańczył Alice DJ. I niezapomniane Better of Alone. Zróbcie głośniej.

Give Me One More Chance, ale w jakim fajnym remiksie dzisiaj w Max Party, to oczywiście Accent. Jeżeli kochacie klasyki, no to wrócimy do muzyki Lil Kelly. I Follow Rivers tańczymy do dzisiaj. Będzie też jeden z największych hitów tego lata już oficjalnie. David Guetta zremiksował Kicior Milky, Just The Way You Are. Będzie imprezowo, house'owo, ale słuchajcie, jeszcze w tej godzinie będzie też mega trensowa nowość od

0: luzie.
1: Bez granic.
2: We dwoje.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: Lato na maksa.
1: Lato

który w trakcie tego lata powrócił do nas w nowej wersji, a odpowiedzialny za ten sukces jest David Guetta. Tutaj na przeróbce Milki, Just The Way You Are. W ogóle to są jego wyjątkowo rekordowe wakacje. Produkuje nie tylko swoje numery, ale też wiele remiksów. Wspiera innych wykonawców. No ostatnio także przecież David Guetta i Bibi Rexha. Był nawet taki moment na liście Hot Bands, kiedy David Guetta miał swoje 3 produkcje w zestawieniu. Armin Van Buuren nie miał jeszcze takiego rekordu, ale ma nową trensową petardę i też czeka na wasze wakacyjne głosy. Armin Van Buuren otwiera nasz kolejny set. Nasza nowość, śpiewa Sasha Everlasting.

0: Czadu, po prostu Shakira i Burna Boy. Mamy wiadomość dla tych, którzy zastanawiają się, czy pojechać jeszcze w sierpniu nad morze. Nasze, polskie. Warto, bo w sierpniu Bałtyk potrafi być cieplejszy niż powietrze o poranku. Woda oddaje ciepło wolniej niż ląd, dlatego po chłodnej nocy wejście do morza może wydawać się zaskakująco przyjemne. Można sobie tak to tłumaczyć. Jeżeli będziecie nad morzem, gdziekolwiek, no to wciąż czekamy na wasze kartki pocztowe, które wakacyjnie możecie wysyłać do RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już...

0: To nas kręci. Nowość od Davida Guetty, śpiewa Bibi Rexa, Sad Girls. Kręcą nas także spadające gwiazdy. Wiadomo, że to całe apogeum spadających Perseidów było ostatniej nocy, ale dzisiaj wieczorem i głęboko w środku nocy też będzie można jeszcze zauważyć, jak sobie tam przelatują. Tak więc wypatrujcie i tańczcie razem z nami. Nie kończymy w kolejnym secie w Max Party Dub Dogs. Wróci także Rihanna i Calvin Harris. Max.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: I po reklamie.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad na festiwal.
2: Tak brzmi Lato na Maxa.
0: RMF Max. Lato.

No Lies on Poli Dua Lipa. W naszym kolejnym secie w Max Party. Witajcie po 23. No o tej porze wieczorowo, w szczególności w sierpniu, to chłodniej, ale szykują się naprawdę rekordowe ciepłe dni. W Hiszpanii nawet 40. No u nas też ciepło, może nie aż tak, ale będzie bardzo ciepło w piątek, w sobotę i w niedzielę. To taka przypominałka, jak mówiły nasze babcie: gdy z początkiem sierpnia panują upały, to zima długo trzyma kożuch biały. Poczekamy, sprawdzimy, czy się sprawdzi. Teraz posłuchamy fajnej, jeszcze wakacyjnej nowości od Szwedów z projektu Jubel, ich Ocean House.

Edward Maja i jego Still Your Love na kolejny wieczór spadających gwiazd. A jak tak siedzicie, wypatrujecie, to czy męczą was komary? Już wiadomo, jak to jest. Komary lokalizują nas m.in. dzięki dwutlenkowi węgla z oddechu. Reagują także na temperaturę ciała i związki wydzielane przez skórę, jeżeli ładnie pachniemy. No można zmienić perfumy, ale oddychanie to chyba trudno wyłączyć. Jakoś damy radę z tymi komarami. Może ten kawałek je odstraszy. Kid Laroi i Kelani w naszym kolejnym secie w RMF Max. Girls.

od Eda Sheerana, ale dzisiaj w remiksie, który zrobił DJ Dark. Wyobraźcie sobie, że Ed Sheeran był przekonany, że będzie artystą jednego przeboju. Jak dobrze, że się pomylił i jest z nami, chociaż teraz na muzycznej przerwie. Za to Tobi Romeo nie jest na żadnej przerwie. To ten DJ, który reprezentuje oficjalnie Austrię, no i też nie jest artystą jednego przeboju. To kolejny jego nowość w naszym kolejnym secie w Max Party. Tobi Romeo, Fly High.

taki plażowy klimat wieczorowo zrobili nam DJ Goya i Jason Derulo, ich wakacyjny hicior Mi Chico. Teraz oficjalna jedynka w wielu miejscach wciąż na świecie, czyli DJ Hurzel. Okazuje się, że to on jest najbardziej rozchwytywanym, poszukiwanym artystą muzyki tanecznej ostatnich miesięcy. Hurzel, Ultra Late w Max Party, Moving to the Sun.

Radiowo, przyjemnie, afrohausowo zamykamy ostatni set dzisiaj w Max Party. Topik i Becky G, Sorry Papi. No sorry, ale musimy kończyć. Dzięki. Jak jest fajnie, to czas zawsze leci za szybko. Wracamy jednak jutro i czekamy na wasze podpowiedzi, co macie u siebie na imprezowych playlistach. Dajcie znać SMS-em na 3001. Otwieramy piątkowy wieczór wspólnie. Nasz piękny czas na wakacjach. Max Party także jutro od 21. Przemek Grabowski i DJ Rafmix. Zapraszamy do usłyszenia. Cześć.

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowa